0: Wtorek, 1 września w kalendarzu, na zegarach jest 6. Czas na pierwsze dziś informacje.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Prawie 31 tysięcy uczniów i przedszkolaków rozpocznie naukę w toruńskich placówkach oświatowych. Nad ich edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 3250 nauczycieli i ponad 1150 pracowników administracji i obsługi. W tym roku szkolnym sporo zmian w toruńskiej oświacie.
3: Rozpoczynamy pracę nad pakietem demograficznym. Analizą demografii w szczegółach, te szczegóły nie będę ukrywał, one są mrożące, jeśli chodzi o dane, o statystyki, o to, co chociażby wyszło w placówkach oświatowych, jeśli chodzi o kolejne nabory na rok szkolny 2026-2027. Mamy już pewne przemyślenia na ten pakiet, pewne propozycje, rekomendacje, jeszcze kilka miesięcy będziemy czekać, ale chciałbym ogłosić to dzisiaj wspólnie. Takie prace nad pakietem demograficznym się rozpoczęły, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, musimy przeanalizować dokumenty, musimy przeanalizować statystyki GUS-owe. Patrzymy na strukturę naszych 18 przedszkoli, widzimy również, że mamy w kilku podstawówkach oddziały przedszkolne i zdecydowaliśmy się już dzisiaj, teraz zapowiedzieć, że od stycznia 2027 roku, od nowego roku znosimy opłatę za pobyt w przedszkolach miejskich, dzięki czemu pobyt w tych placówkach publicznych, w 18 placówkach publicznych, stanie się darmowy.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. O innych nowościach w toruńskiej oświacie mówi Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
4: Program, który będziemy Państwu inaugurować na pewno w pierwszym semestrze roku 2026-2027, który nazwaliśmy roboczo Toruńskim Mostem Kariery, to budowanie mostu pomiędzy biznesem toruńskim, przedsiębiorcami, pracodawcami, miastem Toruń i szkołami, tak żeby zapewnić już uczniom i absolwentom tych szkół wejście na rynek pracy, żeby pokazać, że ten rynek pracy jest dla nich otwarty, a kontynuowanie nauki w szkole branżowej, technikum, czy to potem przygotowanie do pójścia na studia, rzeczywiście jest u nas możliwe i jest możliwe przy wsparciu przedsiębiorców, którzy również aktywnie uczestniczą w tym procesie edukacyjnym.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia. Teraz zajrzyjmy w statystyki.
5: Nadal zawiadujemy 70 jednostkami oświatowymi w naszym mieście, gdzie uczy się od 1 września, będzie się uczyło ponad 30 tysięcy uczniów. Jeśli chodzi o klasy pierwsze, rozpoczną naukę aż 1644 dzieci. Łącznie w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Toruń, nadal mamy wysoką liczbę uczniów obcokrajowców, w tym z Ukrainy 1250 uczniów.
1: Warto wspomnieć również o zmianach przy przyznawaniu stypendiów.
5: Wprowadziliśmy jedną zmianę, taką myślę dość znaczącą, która ucieszy na pewno uczniów, ponieważ zrezygnowaliśmy z kryterium, którym do tej pory była średnia ocen. Uchwałą Rady Miasta w lipcu podjętą rzeczywiście ta średnia ocen już nie będzie stanowiła jednego z kryterium, gdyż obserwowaliśmy do tej pory przypadki, w których uczniowie byli na przykład wielokrotnymi laureatami specjalistycznych kierunków, na przykład ścisłych, a z powodu jakichś mniejszych kompetencji do przedmiotów humanistycznych to nie zdobywali tej bardzo wysokiej średniej i szkoda było ich nie doceniać właśnie stypendium ufundowanym przez pana prezydenta.
1: Od tego roku szkolnego wchodzą także w życie przepisy, które wprowadzają zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach.
5: Jest to rzeczywiście zmiana, która w opinii publicznej wywołuje duże dyskusje. Też z konferencji i z takich jakby zaleceń pani kurator mogę powtórzyć, że przepisy, które wchodzą, dotyczą, to trzeba podkreślić, przede wszystkim szkół podstawowych, ponieważ w szkołach średnich, ponadpodstawowych, dyrektorzy mają dowolność w podejmowaniu decyzji. Natomiast zachęca się wszystkich dyrektorów, wszystkich szkół, aby podejmowali oddolne inicjatywy, które wespół z nauczycielami będą tworzyły szkoły bez właśnie smartfonów, bez telefonów.
1: Dodawała Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami Kopernikus Airshow Toruń 2026. Tłumy torunian i turystów odwiedziły bulwar filadelfijski, by podziwiać niezwykłe akrobacje mistrzów pilotażu, maszyny wojskowe i cywilne, widowiskowe pokazy pirotechniczne i zabrakło też koncertów. Nasz reporter Artur Stochle rozmawiał podczas tego wydarzenia z organizatorem.
6: Panie Jarosławie, tak sobie tutaj chodzę po tych bulwarach i trochę po Starówce i rozmawiam z ludźmi i większość osób mówi, że nareszcie, że w końcu mamy w Toruniu imprezę lotniczą z prawdziwego zdarzenia. To widać po frekwencji, że impreza cieszy.
7: Mimo przeciwności, bo Aeroklub nie wyraził zgody na to, żeby u niego odbyły się te pokazy, uznając, że chyba niekoniecznie chcą się identyfikować. My uznaliśmy, że damy sobie radę. Zrobiliśmy strefy holdingowe, watorowo przyjął nas ze sterymi rękoma, bydgoskie WZL-e i lotnisko bydgoskie z naszymi partnerami i udowadniamy, że nie potrzebujemy lotniska do tego, żeby zrobić fantastyczną imprezę.
1: Mówił Jarosław Balcerzewski, pomysłodawca i organizator Kopernikus Airshow Toruń. A co mówili torunianie i turyści o niedzielnym wydarzeniu na bulwarze filadelfijskim?
8: Bardzo się podoba. Pierwszy raz jestem na takim pokazie i jestem pod wielkim wrażeniem.
6: Które akrobacje szczególnie, bo trochę już tutaj dzisiaj było.
8: Tak, najbardziej podobał mi się kielak.
6: Jak leciał pod mostem, widział pan?
8: Tak, widziałem.
6: Robi wrażenie.
8: Robi wrażenie, naprawdę bardzo duże.
6: A pan powie, bo tak pytam ludzi, jak pan patrzy na te pokazy lotnicze, to pan sobie wyobraża, że fajnie by było tak polatać, czy jednak lepiej z perspektywy ziemi na to patrzeć?
8: No, mi się wydaje, że człowiek ma coś w sobie takiego, że jednak chciałby polatać, ja również chciałbym kiedyś spróbować.
6: Jak się państwu podoba?
9: Bardzo nam się podoba, super jest.
6: Które pokazy szczególnie?
9: Dla mnie najlepszy ten Firebirds teraz. Super.
6: Ta trójka co?
9: Tak, ta trójka, tak.
6: Można się wzruszyć, bo też fajna muzyka.
9: Nie, super jest, naprawdę, atmosfera fajna i rewelacja dla mnie. Pierwszy raz takie coś widzę w ogóle, naprawdę, super.
6: Chciałem też zapytać o scenerię, no bo trzeba przyznać, że jest niezwykła, bo jednak jesteśmy blisko Starówki i jest bulwar. Czy to dobre miejsce na tego typu pokazy?
9: Tak, ja uważam, jak najbardziej. Tak, bo dostępne tak naprawdę dla wszystkich, tak? Jest blisko, z każdego punktu miasta tak naprawdę, nie? Także ja uważam, że super, naprawdę.
1: Relacje z Kopernikus Airshow Toruń znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej gra.fm, którą polecamy waszej uwadze.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Była relacja, teraz czas na zapowiedź, bo już w najbliższy piątek, 4 września, na Placu Rapackiego w Toruniu odbędzie się finał kolejnej edycji festiwalu Art Moves Sztuka na Billboardach. W tym roku na konkurs nadesłano prawie 800 prac, a najlepsze z nich pojawią się w różnych częściach naszego miasta.
10: Tegoroczne hasło festiwalowe i konkursowe to strach czy odwaga, jak przestać bać się jutra i zacząć je współtworzyć. Zachęcaliśmy artystów z całego świata, żeby właśnie na temat strachu i odwagi, na temat właśnie tego ważkiego tematu, który jest obecnie mocno aktualny, żeby się wypowiedzieli, żeby przysłali swoje prace, żeby się odnieśli do tematu. Także bardzo dużo prac dostaliśmy, prawie 800, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że tylu artystów chciało wypowiedzieć się na ten temat i bardzo prace ciekawe z wielu zakątków świata. Tak właśnie w konkursie też pokazujemy i z Uzbekistanu, i z Iranu. Oficjalne otwarcie festiwalu odbędzie się 4 września w piątek o 12:00 tradycyjnie na Placu Rapackiego, niedaleko Muzeum Uniwersyteckiego, a prace na przykład na City Lightach już będzie można od początku września oglądać. Na dworcu też mamy miejscówkę, gdzie będzie można pokazywać i właśnie na Muzeum Uniwersyteckim, ponieważ w tym roku taką nową częścią składową festiwalu jest pokaz prac studentów z Katedry Projektowania UMK, także też cieszymy się. Jak również nową rzeczą jest wystawa przed Wydziałem Sztuk Pięknych na ulicy, w głównym budynku ulicy Sienkiewicza 30-32. Tam będą prace na banerach.
1: Mówiła Joanna Górska z Galerii Róż w Toruniu. Rozmawialiśmy także z Rafałem Góralskim.
11: Część artystów dłuższego czasu przysyła do nas pracę. Czasami jest tak, że oni pokazują już na przykład drugi lub trzeci raz na festiwalu. No, to są wyjątkowe przypadki wyjątkowych artystów, ale są też tacy artyści, którzy przysyłają do nas pracę od dłuższego czasu i na przykład jedna artystka z Polski w tym roku pokazuje na billboardach. Nas poinformowała, że super się cieszy, bo od wielu lat przysyła pracę i nigdy nie została nawet w tej 30 wyróżnionych zakwalifikowana, a teraz właśnie w tym pokazie na billboardach jest super zadowolona. W tym roku nawet wyjątkowo dużo mamy artystów z Iranu, bo zgłosili się do nas wykładowcy, którzy pracują na uniwersytetach tam w Iranie, no i oni ze studentami przygotowali dużo prac i sporo właśnie ciekawych prac z Iranu.
1: Dodawał Rafał Góralski z Galerii Róż w Toruniu. Przypominamy, finał kolejnej edycji festiwalu Art Moves Sztuka na Billboardach już w najbliższy piątek.
0: Trochę o pogodzie teraz z samego rana na dobry początek dnia, na ten pierwszy dzień września w Toruniu. A dziś wszystko na to wskazuje, pogoda będzie w kratkę. I słońce, i chmury, a wraz z tymi chmurami przelotne opady deszczu, które tak naprawdę mogą pojawiać się praktycznie przez cały dzień. A na termometrach maksymalnie zobaczymy 20, może 21 stopni Celsjusza. Więcej dziś raczej w Toruniu na termometrze nie będzie. Dzień dobry, tak zupełnie poważnie chcieliśmy rozpocząć ten dzień, bo dzień jest poważny i poważne rzeczy będą się dzisiaj działy w tysiącach szkół w całym kraju.
12: Oj tak, to dziś ubieramy białe koszule,
0: może
12: granatowe sukienki.
0: Może tak.
12: No ale najpierw trzeba to wyprasować wszystko rano, dlatego mamusie, dzień dobry, tatusie także, bo to już od szóstej żelazko idzie w ruch.
0: Jakiś casualowy, odświętny dresik też przejdzie, podejrzewam. O, nie przegonią.
12: Nie wiem.
0: Idziemy z duchem czasu. Piotr Olszowski.
12: I Oliwia Ciszewska. Gramy!

0: Wakacyjne rano i dobrze, chcielibyśmy tutaj powiedzieć, ale to już nie wakacyjne. To już powakacyjne rano
1: ale
0: i dobrze.
1: To już
0: na
1: było.
0: Tej fali. I wróć więcej, ale za 10 miesięcy, więc chyba w ogóle nie udaje mi się uratować tej sytuacji. Lepiej już nic więcej nie mówmy, skupmy się na kalendarzu i niekoniecznie na fakcie, że jest dziś rozpoczęcie roku szkolnego.
1: Dzisiaj imieniny obchodzi Bronisław, ale także piękne imię Idzi.
0: O!
1: Tak mi się wydaje, że to jest pan Idzi, a nie pani Idzia.
0: No, i panu tak. Idzi, i pani Idzi. Życzymy wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale też jest kilka świąt nietypowych. Wśród nich na przykład, o proszę bardzo, takie święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.
1: No,
0: wszystkich
1: proszę.
0: Pracujących w tej części naszych wojsk, naszej armii, bardzo serdecznie pozdrawiamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
6: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
17: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.
22: ¡Que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Dobre granie o poranku na 88 i 8 FM. Tak, tak, dziś już będziemy to z pełną odpowiedzialnością przypominać. To jest pierwszy dzień września, dziś uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, nowego roku szkolnego. Trzymamy kciuki za was, drodzy uczniowie i drogie uczennice.
1: Mam nadzieję, że pamiętacie drogę do szkoły, bo to jest chyba najważniejsze po wakacjach. Prosto do przodu, w stronę dzwonka.
0: Jest taka aplikacja Google Maps, na przykład się nazywa, tam można sobie punkt obrać, pieszą drogę wybierze, bo nie samochodową, ani żadną inną.
1: Na szczęście młodsi nieco, bo ci uczęszczający do żłobka nie muszą się o to martwić. Szczególnie też ci, którzy pójdą do żłobka na jarze, bo ten nowo otwarty, piękny, świeży, pachnący,
0: sztuka.
1: Idealnie.
0: Żłobek miejski numer 5, wczoraj było też oficjalne otwarcie. Przez chwilę nawet się zmartwiłem, bo patrzę, a tu prezydent do żłobka idzie. Ludzie, chłopie, gdzie? No ale okazało się, że w roli prezydenta, więc to już rozumiem.
1: W roli prezydenta, tak, gospodarza naszego miasta przywitał najmłodszych, aby dobrze rozpoczęli nowy rok szkolny i żłobkowy.
0: W takiej roli dorośli mogą iść do żłobka.

0: Może być tak, że niektórzy z was usłyszeli ten numer po raz pierwszy, drugi, maksymalnie trzeci, Fast Boy. Tak to się nazywa i to już za nami na 88,8. A co tam jeszcze dobrego pogramy, droga pani DJ-ko do 7?
1: Zbliżamy się do wspaniałych takich kobiecych też utworów, bo będzie Ray. Where is my husband?
0: Okay.
1: Rozpoczyna się nowy sezon poszukiwań. Także trzymamy kciuki i już za chwilę zagramy.
0: Mężowie, chrońcie się, bo żony szukają.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam.

0: Opłaty i prowizje. W tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Po reklamie.
8: Trochę o pogodzie teraz z samego rana na dobry początek dnia, na ten pierwszy dzień września w Toruniu. A dziś wszystko na to wskazuje, pogoda będzie w kratkę. I słońce, i chmury, a wraz z tymi chmurami przelotne opady deszczu, które tak naprawdę mogą pojawiać się praktycznie przez cały dzień. A na termometrach maksymalnie zobaczymy 20, może 21 stopni Celsjusza. Więcej dziś raczej w Toruniu na termometrze nie będzie.
9: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. O 7 zapraszamy na kolejny raport. Przypominamy, to jest pierwszy dzień września, dziś rozpoczęcie roku szkolnego i mamy tutaj, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, do was jedno zasadnicze pytanie takie.
1: Czy macie może jakiś taki sentyment do pewnego nauczyciela? Chcielibyście wrócić na jedną lekcję? Jeżeli tak, to dzwońcie do nas 56 i od 6 do 0. Numer prosty, znany i tak pamiętany jak tabliczka mnożenia.
0: To. Szybka nagrywka, zostawcie takie info. Do którego swojego nauczyciela, ewentualnie na który konkretny przedmiot z chęcią wrócilibyście chociaż na jeden dzień do szkoły?
1: Ja myślę, że na lekcję muzyki.
0: 56 654 3210. Czekamy.

0: time. To już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje. Oczywiście te z Torunia, ale też z kraju, ze świata. To w raporcie Radia Gra. Będzie też trochę o pogodzie. A jeśli przy tym jesteśmy, taka ciekawostka z kalendarza. 11 lat temu, w 2015 roku, właśnie 1 września, w Tarnowie padł rekord temperatury maksymalnej dla września w Polsce. I uwaga, to było 36,8.
1: Tak, no, czyli taka było temperatura, przy której mężczyzna już jest w stanie podgorączkowym, takim poważnym.
0: Trochę tak. W zasadzie, powiem wprost, autopsji już się nie rusza. Leży. Więc możemy domyślać się, że mężczyźni 11 lat temu w Tarnowie po prostu padli wszyscy jak jeden mąż.
1: No właśnie. No i już za chwilę kolejny raport na antenie Radia Gra.
0: 36,8, bo to nie ma żartów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
6: Pan Rembiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
13: Ach, herbatko Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
12: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
13: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
11: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.
5: Mamy wtorek, pierwszy dzień września, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
6: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Dziś 1 września, to oznacza pierwszy dzwonek. Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się w szkole podstawowej numer 17 przy ulicy Rudackiej w Toruniu.
7: Nadal zawiadujemy 70 jednostkami oświatowymi w naszym mieście, gdzie uczy się od 1 września, będzie się uczyło ponad 30 tysięcy uczniów. Jeśli chodzi o klasy pierwsze, rozpoczną naukę aż 1644 dzieci. Łącznie w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Toruń, nadal mamy wysoką liczbę uczniów obcokrajowców, w tym z Ukrainy 1250 uczniów.
6: Mówiła Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. A teraz zmieniamy temat i mamy ważną informację dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj szykują się zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, które przedstawi nam nasz reporter Artur Stochla.
8: Od teraz komunikacją miejską pojedziemy według rozkładów Dni Nauki Szkolnej. Wznowione zostanie kursowanie linii numer 21, 22, 39, 80 i 152. ZT5 i tramwaj numer 3 zwiększają częstotliwość kursów. Jeśli chodzi o autobus numer 10, to w kursowaniu nastąpią drobne korekty. Natomiast 142 wraca na stałą trasę przez ulicę Kościelną w Papowie Toruńskim. 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95 znowu pojadą przez Żwirki i Wigury. Co więcej, tramwaje linii numer 2, 4 i 7 wracają na stałe trasy po zakończonym remoncie torowiska na ulicy Kościuszki.
6: Zmieniamy temat. Zakończyła się budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych między stacją kolejową Katarzynka a osiedlem Jar. Jak informuje MZD, wszystkie prace zostały wykonane pod koniec lipca. Przejście jest gotowe do uruchomienia, ale do jego otwarcia potrzebne jest już tylko pozwolenie na użytkowanie, które wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Wniosek w tej sprawie złożono na początku sierpnia.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Od kilku godzin, konkretnie od północy, kierowcy w Polsce tankują drożej. To już oficjalny koniec programu CPN. Więcej kosztuje nas litr 95 oleju napędowego.
10: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy. To jest takie minimum, którego musimy się spodziewać.
6: Mówiła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 miliardy 700 milionów
11: złotych. Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek tenis. Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dalej w US Open. Świątek pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3 i teraz zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny. Hurkacz po trudnym początku, przegranym pierwszym secie z Bośniakiem Damirem Dżumurem, wygrał kolejne 3 sety i teraz czeka go bardzo trudny pojedynek z 9. rakietą świata Benem Sheltonem z USA. I jeszcze na moment zmieniamy dyscyplinę, bo nasze siatkarki pewnie pokonały Portugalię, meldując się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Polki pokonały rywalki 3-0, o czym więcej powiemy w raporcie za godzinę.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Jaka pogoda czeka nas na początek roku szkolnego? 1 września, jak zwykle, trochę chmur, trochę słońca, jeszcze nieco wspomnień wakacji, choć temperatura już niższa. Od około 16-17 stopni od samego rana do 20-21 maksymalnie, a późnym popołudniem możemy także spodziewać się mocniejszych zachmurzeń i opadów deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Nadal, szczerze mówiąc, nie mogę się przyzwyczaić do tego, że mówimy, że już jest 1 września.
2: A ja już nie mogę doczekać się pierwszego WF-u na przykład.
5: I pierwszej lekcji matematyki, tak?
2: Tak.
5: No, najlepiej, najlepiej. Nasze wspomnienia, to właśnie to było.
2: Ale tę godzinę zaczniemy od lekcji muzyki. Piotr Kolszowski
5: i Oliwia Ciszewska. No to gramy.
9: Radio Gra.

0: bardzo lubimy ten kawałek. Run, run, river. Trochę jak nad naszą rzeką, te wszystkie samolociki, które ostatnio latały. Ale już dosyć, bo dużo tego w internetach. Teraz tematem przewodnim jest to, co czeka nas od września i w tym celu spoglądamy prosto w gwiazdy, aby dowiedzieć się.
1: Ja również patrzyłam ostatnio dużo w niebo. No i oprócz tych samolotów, to zobaczyłam tam kwadraturę Marsa z Saturnem.
0: Jeszcze raz.
1: To się właśnie dzisiaj dzieje.
0: Córko, co ty, że tak powiem, jesz na śniadanie.
1: One tak kwadratowo się układają do siebie. A co to oznacza? No. Wiadomo, Mars to wojna, walka i walka szczególnie o poranku, no bo zaczyna się...
0: O łazienkę.
1: No i o łazienkę. Z takich szczegółów to jeszcze bliźnięta poczują dzisiaj chęć uporządkowania wszystkiego. To się jednak nie uda, ale można próbować. No a lew poczuje, że zyskuje więcej uznania. Gwiazdy mówią także, że to idealny dzień na spotkanie z przyjaciółmi lub nawet na randkę.
0: No jak randka się nie uda, to wiadomo na co zgonić. Na kwadraturę Marsa.
1: Z Saturnem.
0: No.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Dzień dobry wszystkie słoneczka, bardzo serdecznie witamy, pierwszy dzień września. Tak, musimy trochę dolewać tego optymizmu do każdej jednej próby pojawienia się na antenie. Dziś pierwszy dzwonek w toruńskich i zresztą nie tylko toruńskich szkołach, a wczoraj mieliśmy ostatni dzwonek na toruńskich i nie tylko, również toruńskich stacjach paliw.
1: Oj, tak, ostatni dzwonek, żeby zatankować w ramach tej świetnej wakacyjnej akcji ceny paliw niżej.
0: Świetna była, naprawdę, szkoda, że się skończyła. Teraz jest nowa akcja, ciężar portfela niżej. No ewidentnie każdy portfel zrobi się dużo lżejszy po tankowaniu za grubo ponad 7 zł.
1: No, a wczoraj na niektórych toruńskich stacjach to się nawet kolejki ustawiały.
0: No i widzisz, i właśnie może niepotrzebnie. Gdyby kierowcy nie wykupili całego taniego paliwa wczoraj, to coś by na dziś jeszcze zostało. A tak? No całe zapasy taniego paliwa wykupili i o północy zostało na stacjach już tylko to nowe, drogie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę. Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale najpierw wracamy do tego tematu numer jeden, czyli rozpoczęcia roku szkolnego. Od rana pytamy was, czy są takie wspomnienia w waszych głowach i takie przedmioty szkolne i tacy nauczyciele, do których chętnie wrócilibyście dziś, chociaż na jeden dzień.
1: I o takich opowiadacie. Dostaliśmy bardzo ciekawy telefon od naszego słuchacza.
2: Chciałbym wrócić na lekcję języka polskiego do pana Ryszarda. I to jak z drugiego piętra zawsze biegałem, jak mu wypadł wskaźnik przez szybę.
0: Ciekawa historia z tym wypadającym przez okno wskaźnikiem. Nie wiem, czy to nie był ten sam nauczyciel, co umie. Tylko ten nasz w nas po prostu czasami nie trafiał i wskaźnik wylatywał przez okno.
1: To u mnie nie było wskaźnika, ale była za to kreda. No. Tak, jeszcze takie coś istniało w szkołach.
0: Każdy ma swoje wspomnienia i wy pewnie też, dlatego dzwońcie śmiało 56654 3210. Zostawcie swoją wiadomość. Do kogo chętnie wrócilibyście w szkolne ławy?

0: Przyjemnie o poranku. Dawid podsiadło na błysk. Tak właśnie jest we wszystkich szkołach. Będzie czyściutko, pięknie, ale tylko jeszcze dzisiaj.
1: Tak rzeczywiście to może wyglądać. A do 8 jeszcze trochę programy, będzie Dua Lipa, Break My Heart. Dziś kalendarze łamią serca wszystkich uczniów. I chyba tylko nauczyciele się cieszą, że w końcu wracają.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
2: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
6: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
11: Jaka pogoda czeka nas na początek roku szkolnego, 1 września? Jak zwykle, trochę chmur, trochę słońca, jeszcze nieco wspomnień wakacji, choć temperatura już niższa. Od około 16-17 stopni od samego rana do 20-21 maksymalnie, a późnym popołudniem możemy także spodziewać się mocniejszych zachmurzeń i opadów deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
12: To jest Radio Gra.

0: poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy dzielnie walczą na drogach z przeciwnościami losu.
1: No właśnie, czy już jedziecie może na rozpoczęcie roku szkolnego? Kto tak rano wstał?
0: Nauczyciel na pewno już w drodze. A ja się pytam, kto jedzie nową, szeroką, płaską jak stół, ulicą Żwirki Wigury? Przynajmniej powinna być taka szansa, bo tak obiecał wczoraj prezydent.
1: Wszystko świeżutkie, nowa nawierzchnia, wyregulowane studzienki i wpusty, wymienione krawężniki oraz poprawione fragmenty chodników. Kurczę. To wszystko już dla nas jest dostępne.
0: I to był cytat, dokładnie, z Facebooka prezydenta, tak? Prezydent Gulewski wczoraj napisał, no, wpusty, studzienki, wyregulowane, po prostu jakby on sam to robił, naprawdę, jestem w stanie w to uwierzyć. I tak pisał, że dziś właśnie od godziny 4 rano droga zostanie udostępniona kierowcom. No i pięknie, teraz jeszcze czekamy na szybkie oddanie przejazdu na Równinnej.
1: O, tak, tak.
0: I jeszcze tego wiaduktu na Olsztyńskiej.
1: No, to sobie jeszcze poczekamy.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Powoli trochę łamiemy serca, mówiąc, że zbliża się godzina ósma, ale spokojnie, mamy też dobre wieści. Janusz Piechociński na swoich profilach społecznościowych informuje.
1: Poczekaj, uwaga, uwaga. Coś o grzybach na pewno.
0: Zgadłeś, zgadłeś. Napisał: w moim zagajniku pojawiły się pierwsze koźlarze. To się zaczęło, moi drodzy. Teraz poranki będą milsze. Po prostu idziemy najpierw na grzyby.
1: Janusz Piechociński, szczęśliwy człowiek. On i jego grzyby. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich. Zapraszamy na informacje w raporcie już za chwilę o ósmej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
5: Po reklamie.
6: Wtorek w kalendarzu 1 września jest 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Za nami oficjalne otwarcie nowego miejskiego żłobka przy ulicy Jana Heweliusza na Toruńskim Jarze. Inwestycja jest warta około 15 milionów złotych, ale powstała dzięki rządowemu wsparciu. Placówka oferuje 150 miejsc, a już przyjęła 120 maluchów. 29 kolejnych czeka na przyjęcie.
8: Jest to obiekt moich marzeń, bardzo nowoczesny, blisko natury. Czekamy tak naprawdę na nasze maluszki, na to, jak będą odkrywały, eksplorowały tą przestrzeń, jak będą codziennie doświadczały nowych, ciekawych sytuacji. Czekamy, jak będą się rozwijały i mamy nadzieję, że spełnimy wszelkie oczekiwania. Stawiamy również na dialog z rodzicami. Nowoczesny obiekt przeznaczony dla 150 dzieci, prawie 1400 metrów kwadratowych, 6 grup.
7: Mówiła Marzena Zajączkowska, dyrektor żłobka miejskiego numer 5 przy ulicy Heweliusza na Jarze w Toruniu. Będziemy tam jeszcze dzisiaj zaglądać z naszym radiowym mikrofonem. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na ulicę Żwirki i Wigury, która jest gotowa na rozpoczęcie roku szkolnego. O godzinie 4 nad ranem udostępniono ulicę kierowcom. Przypomnijmy, na odcinku od Świętego Józefa do ulicy Jaracza pojawiła się nowa nawierzchnia. Od dzisiaj jeżdżą także przez Żwirki i Wigury autobusy. Przy okazji przypominamy, że również od dzisiaj obowiązują szkolne rozkłady jazdy MZK, o czym więcej przeczytacie na naszej stronie internetowej gra.fm.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Dziś oficjalny start szkoły, wraz z 1 września duże zmiany. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. Nauczyciele nie będą już dostawali wiadomości od rodziców poza godzinami pracy.
10: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie odgórne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
11: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
7: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina Anna Pałamar. Przypominamy także, że od dzisiaj w szkołach i w przedszkolach wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Zostańcie z nami już za moment. Raport sportowy, a także informacje pogodowe dla Torunia.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: To jest raport sportowy, zapraszam. Nasze siatkarki pewnie pokonały Portugalię i zameldowały się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mimo summa summarum pewnego zwycięstwa 3-0, nasza środkowa Maja Koput przyznaje, że za słabszymi rywalkami Polką wciąż zdarzają się słabsze momenty.
13: Myślę, że ucieka nam koncentracja. Szczególnie mamy taki problem na początku seta. Też pozwalamy rywalkom grać lepiej, więc trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje.
7: Nie zabrakło w czwartek w ćwierćfinale z Holenderkami, bo to już znacznie trudniejsze rywalki, szóste w światowym rankingu, tuż przed Polkami.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: wtorek przynosi nam trochę chmur, trochę słońca, no i niestety troszkę chłodniejszy także poranek. Około 17 stopni na termometrach, później do 20 maksymalnie. Temperatura będzie lekko rosła, ale niestety też może napłynąć nieco więcej chmur nad Toruń, a z tych chmur także po południu i wieczorem spadnie deszcz.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
6: Dzień dobry, po ósmej, słoneczka nasze kochane, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj takie specjalne, ciepłe powitanie w każdej godzinie porannego programu.
0: Jak w szkole, tak się poczujemy. Dzień dobry, kochani, no to karteczki na stół.
6: Tak to się chyba właśnie wolałbym nie poczuć. Piotrek Olszowski
0: i Oliwia Ciszewska, gramy. Radio

0: dobre, dźwięczne, rytmiczne Michiko w radiu gra o poranku. To jest poranny program. Rano i dobrze. W Toruniu na 88,8 FM. Początek roku szkolnego, dziś pierwszy dzień września i nowa szkoła. To jest szkoła być może ta sama, ale ileś takich unowocześnień i zmian, które wchodzą w życie z tym dniem.
1: Nowa szkoła bez telefonów komórkowych.
0: O to właśnie.
1: Szczególnie o podstawówki chodzi.
0: Zakaz telefonów w szkołach. To jest takie hasło, które wędruje po internetach. Ja pytam, kto to będzie weryfikował, nie?
1: Nie wiem, no może jakieś czujniki się pojawią, metalu, jakieś bramki pikające. No wiesz, normalnie jak na lotnisku.
0: Ale to piękne. Uczniowie dzięki temu całym rokiem będą się czuli jak na wakacje.
1: No i przekraczając próg sali lekcyjnej będą mieli wrażenie, że wchodzą na pokład samolotu, który zabierze ich w przestworza pełne wiedzy.
0: Ale pięknie to powiedziałaś. No pięknie, pięknie. Chyba, że ktoś trafi na overbooking i nie zabiorą go na pokład do następnej klasy.

0: Dobre granie, pełne energii na antenie Radia Gra. Napełniamy was tą pozytywną energią, żebyście z nieco lepszym humorem dzisiaj rozpoczęli ten pierwszy dzień września. No i skoro już mowa o nowych początkach, to wspominaliśmy wczoraj o otwarciu nowego żłobka na Jarze, numer 5, ale nie wszyscy wiedzą, że pojawiło się tam jeszcze coś nowego. Oficjalnie prezydent Paweł Gulewski postawił również pierwszy dom, choć taki bardziej domek, dla Jerzy.
1: Już myślałem, że sobie wybudował coś nowego w tym miejscu. Nie, dla Jerzy.
0: No, dla Jerzy,
1: fajne takie. No. O jeżach też trzeba pamiętać, ale są już pierwsi mieszkańcy?
0: No właśnie nie wiem, bo jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tam wchodził. No
1: pewnie gdzieś, wiesz, na obrzeżach, w krzaczkach siedziały sobie takie dwa jeże. Jeden do drugiego mówi, ty zobacz, ktoś nam domek stawia.
0: Ale czekaj, bo ten ktoś to nawet kolców nie ma.
1: Rzeczywiście, może to jakiś inny gatunek?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
1: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze. Dodajemy energii, dobrej motywacji, do kawki i nie tylko. Dlatego czytamy dla Was również najświeższe informacje. Proszę bardzo, na naszej stronie ostatnio pojawił się taki artykuł. Policja skontrolowała kierowców, hulajnóg i rowerzystów. No i uwaga, efekt, aż 1000 wykroczeń. Zaskoczenie?
1: Zerowe, powiedziałbym. No. Jakie były najcięższe grzechy kierujących?
0: No to rowerzyści, proszę bardzo, jazda po chodniku lub przejściu dla pieszych, ale użytkownicy hulajnóg, no to tutaj częściej przekraczali dozwoloną prędkość.
1: I to zaboli na pewno. Pytanie, jak tutaj karać, bo wygląda na to, że mandaty nie działają. Nie wiem, może jakieś nakazy albo zakazy?
0: Nie wiem, a może po prostu urwać im dostęp do prądu. Wtedy będą musieli jeździć tak oldschoolowo. Siłą własnych nóg.

0: My Oh My w Radiu Gra to już za nami, ale spokojnie, mamy tego więcej, do 9 jeszcze trochę pogramy.
1: Mamy sporo muzy pełnej mocy, dlatego super moce pojawią się jeszcze przed godziną 9. To się przyda, szczególnie w szkole.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Klemens lewy
1: i klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, m.in. na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1

0: Po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: Wtorek przynosi nam trochę chmur, trochę słońca, no i niestety troszkę chłodniejszy także poranek. Około 17 stopni na termometrach, później do 20 maksymalnie. Temperatura będzie lekko rosła, ale niestety też może napłynąć nieco więcej chmur nad Toruń, a z tych chmur także po południu i wieczorem spadnie deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: To już bardzo blisko 9, co oznacza, że zbliżamy się do kolejnych wiadomości w raporcie. Ale uwaga, uwaga, bo teraz przychodzi taki moment i taka chwila, aby ogłosić wyniki głosowania na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki. Tego głosowania przez wiele wakacyjnych tygodni trwało na portalu Gra FM.
1: Próbowałam tutaj zrobić jakiś efekt dźwiękowy.
0: Ale zrobiłaś, ładny efekt, ładny.
1: Żeby było bardziej pompatycznie, o poranku. Także, moi drodzy, może zdradzimy pierwsze miejsce?
0: Oczywiście, że tak. Zdradźmy to, powiedzmy wszystkim, bo to już zacznie być teraz informacja absolutnie oficjalna. Na miejscu pierwszym po waszym głosowaniu ogródek, Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki, La Nonna Siciliana. Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie.
1: A oni pewnie odpowiedzą nam grazie, grazie mille. No,
0: może
1: a
0: tak
1: resztę
0: być.
1: Wygranych zobaczycie już teraz na naszej stronie gra.fm.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: i dobrze, w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Już tylko chwila do godziny 9, do kolejnych wiadomości. I do czego?
1: Kolejnej prognozy pogody. Ach,
0: to też.
1: To jest ważne, no wiesz, dzieciaki zaraz będą wychodzić ze szkoły, no to muszą wiedzieć, czy mogą posiedzieć w parku, czy gdzieś się chować pod
0: Pozdrawiamy
1: daszek.
0: Bardzo serdecznie wszystkich uczniów, również tych, którzy być może dopiero wchodzą do szkoły, bo tak to też w wielu miejscach pewnie
1: to
0: bywa.
1: Tak, wiesz, tak na szybko.
0: Przetrwajcie, razem damy radę.

0: Kolejne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
14: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Po reklamie.
17: Już 9, czas po raz kolejny sprawdzić, co się wydarzyło w regionie, kraju i na świecie. Raport Radia Gra przed nami.
18: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Dziś 1 września, to oznacza pierwszy dzwonek. Miejska inauguracja roku szkolnego właśnie teraz rozpoczyna się w szkole podstawowej numer 17 przy ulicy Rudeckiej na toruńskim Lewobrzeżu. Naukę w placówkach oświatowych w naszym mieście rozpoczyna ponad 30 700 uczniów oraz przedszkolaków. Zmieniamy temat. Uchwała Toruńskiej Rady Miasta dotycząca powoływania rad okręgów pociągów została unieważniona przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla. Powodem były istotne naruszenia prawa, zarówno w treści, jak i w sposobie uchwalenia dokumentu. Kontrowersje wzbudziła m.in. zmiana nazwy nowego okręgu na Wrzosy Wschód.
2: 24 jest sesja Rady Miasta, 10 października kończy się kadencja, także będzie, tak powiem, pusto przez moment, chyba że Rada Miasta podejmie jakieś inne działania, które też by były wątpliwe, bo przedłużenie kadencji rad okręgów to też by budziły wątpliwości prawne, więc albo miasto złamie prawo i przedłuży kadencję, jako jest Rady Okręgów jesteśmy wybierani na konkretną kadencję. I nawet Rzecznik Praw Obywatelskich mówił, że no nie ma przedłużania czy skracania tych kadencji.
18: Mówił Marcin Łowicki, przewodniczący Rady Okręgu JAR.
3: Sport w Radiu Gra.
18: Braki kadrowe wśród sędziów piłkarskich to coraz poważniejszy problem w polskich rozgrywkach. Wielu arbitrów rezygnuje z prowadzenia meczów, zniechęceni hejtem i presją, a kursy sędziowskie kończy zaledwie garstka kandydatów. Jak wygląda codzienność polskiego sędziego i dlaczego tak trudno utrzymać się w tym zawodzie? O wyzwaniach, motywacjach i trudnych decyzjach opowie nam dzisiaj na naszej antenie Patryk Gryckiewicz, międzynarodowy sędzia z Torunia, na co dzień pracujący również na meczach ekstraklasy.
8: Generalnie wszystko zależy od tego, gdzie jadę na mecz, kiedy mam ten mecz i co to za mecz. Jeżeli lecę w Europę, no to te przygotowania są trochę zaburzone, bo jest dużo przelotów i tak dalej. Natomiast zawsze przed meczem robimy trening. Sędziujemy mecz, no i po meczu jest następnego dnia powrót. W Polsce wygląda to troszeczkę inaczej, bo mamy więcej czasu, żeby ten mikrocykl przygotować i tak dalej, więc w zasadzie w poniedziałek otrzymujemy obsadę. No i już jakby bezpośrednio pod to przygotowywujemy się fizycznie, psychicznie i tak dalej, czyli w poniedziałek robimy jakieś, zamykamy weekendowe mecze jakimś takim recovery session, rozbieganiem bądź lżejszym treningiem, no i od wtorku wchodzimy na pełne odwroty, żeby na ten weekend być już gotowy.
18: Mówił nam Gryckiewicz. Słuchacie raportu? Na stacjach benzynowych wyższe stawki, ceny paliw wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. O północy przestał działać rządowy program CPN. Resort Finansów informował, że dotychczasowy koszt programu wyniósł około 4 700 000 000 zł.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
17: Sprawdzamy, co się dzisiaj będzie działo za oknami. Wtorek przynosi nam nieco więcej chmur z możliwymi szansami na przejaśnienia, ale niestety tych będzie nieco mniej, bo mamy także szansę na opady deszczu. Zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem oraz po południu, więc warto mieć przy sobie dzisiaj parasol. Temperatura maksymalnie do 20 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
21: I to tyle, i to już pięknie żegnamy się z wakacjami i witamy się z nowym rokiem szkolnym.
17: Mam nadzieję, że macie nowe kredeczki, długopisy. No i jesteście gotowi na nowy rok szkolny.
21: Mamy nadzieję, że macie dużo cierpliwości. Tutaj zwracamy się do rodziców. Będziemy z wami jutro od rana, od 6:00. Piotr Kolszowski.
17: I Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

Madonna i sorry. W Radiu Gra można by przypomnieć słowa sorry, taki mamy klimat. Zmienił się miesiąc i tak jakby pogoda się zmieniła i już odczuwa się, że jesień jest naprawdę blisko. No ale spokojnie, jeszcze dzisiaj pogoda w Toruniu będzie się poprawiać, jeszcze się wypogodzi. Trzymam za to kciuki. Oczywiście za dzieciaków i rodziców również. Witajcie w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Mariusz Pucyło, kłaniam się, za chwilę Michael Patrick Kelly.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Tak jest, to mniej więcej o tej porze, o 9 albo 10 rozpoczyna się nowy rok szkolny 2026-27. Ponad 30 700 uczniów i przedszkolaków rozpoczyna właśnie naukę w toruńskich placówkach oświatowych, a nad ich edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie 3250 nauczycieli oraz ponad 1150 pracowników administracji i obsługi. Do tego jeszcze doliczmy rodziców. Także mamy dużą liczbę osób, które dzisiaj mają zepsute humory. Ale spokojnie, spokojnie. Rok szkolny tylko na początku. Wydaje się straszny. Za chwilę najnowsza pogoda, a potem Tina Turner.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
12: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
13: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Sprawdzamy, co się dzisiaj będzie działo za oknami. Wtorek przynosi nam nieco więcej chmur z możliwymi szansami na przejaśnienia, ale niestety tych będzie nieco mniej, bo mamy także szansę na opady deszczu. Zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem oraz po południu, więc warto mieć przy sobie dzisiaj parasol. Temperatura maksymalnie do 20 stopni Celsjusza.
1: To jest Radio Gra.

0: wiosną.
1: No, skończyło się lato? Nie, skończyły się tylko wakacje. Daria Zawiałow nie, ale bracia Kacperczyk pojawią się w ten weekend w Toruniu podczas Nada Festival. Przypominam, to będzie 4 i 5 września. Gwiazd o wiele więcej. Ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz gramy dalej, teraz Safri Duo.

0: Purple Disco Machine w Radiu Gra. 1 września warto przypomnieć, że od dzisiaj obowiązują nowe rozkłady jazdy MZK w Toruniu. Powracają linie 21, 22, 39, 80 i 152. Zmienia się trasa linii 142 w gminie Łysomice, a na wyremontowaną Kościuszki wracają tramwaje numer 2, 4 i 7. Dzięki temu znika zastępcza linia ZT4. A więcej wiadomości i z Torunia, i z Polski, i ze świata już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
13: Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
17: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy 10. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
18: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, o których więcej powie Artur Stochla.
19: Od teraz komunikacją miejską pojedziemy według rozkładów dni nauki szkolnej. Wznowione zostanie kursowanie linii numer 21, 22, 39, 80 i 152. ZT5 i tramwaj numer 3 zwiększają częstotliwość kursów. Jeśli chodzi o autobus numer 10, to w kursowaniu nastąpią drobne korekty. Natomiast 142 wraca na stałą trasę przez ulicę Kościelną w Papowie Toruńskim. 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95 znowu pojadą przez Żwirki i Wigury. Co więcej, tramwaje linii numer 2, 4 i 7 wracają na stałe trasy po zakończonym remoncie torowiska na ulicy Kościuszki.
18: Zmieniamy temat. Wczoraj na toruńskim Jarze przy ulicy Heweliusza oficjalnie otwarty został żłobek miejski numer 5, który docelowo może przyjąć 150 maluchów. To nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek.
2: Wyposażenie jest mega nowoczesne, dźwiękochłonne panele na ścianach, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, która będzie nam poprawiała tutaj jakość powietrza, więc mamy nadzieję, że i ta bliskość natury, która jednocześnie jest przedłużeniem sali. Wszyscy oczekują na otwarcie. Mieliśmy już kilka wizyt. Rodzice bardzo zainteresowani placówką. Dzieci, myślę, że czuły się bardzo dobrze, eksplorowały tą przestrzeń.
18: Mówiła Marzena Zajączkowska, dyrektor żłobka miejskiego numer 5 w Toruniu. Zmieniamy temat. Na toruńskie osiedle wraca mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pierwsza akcja po wakacjach już w najbliższą sobotę, 5 września. M-Shock będzie dostępny na parkingu obok Centrum Handlowego Przebroniewskiego od 9 do 12. Później przyjedzie na osiedle Chełmińskie Przedmieście, zaparkuje przy cmentarzu od strony Wybickiego i będzie tam stał od 12.30 do 15.30. Dodajmy, że podczas pierwszej tury M-Shock, która trwała od 7 marca do 6 czerwca, torunianie przekazali łącznie prawie 6 ton odpadów. Słuchacie raportu? Kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą zostaną przedłużone o 6 miesięcy. Dziś Polska ma to zgłosić Komisji Europejskiej.
5: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób.
18: To była Katarzyna Szymańska-Borginią. Kontrole mają obowiązywać od 2 października do 2 kwietnia przyszłego roku.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
20: Dzisiaj warto mieć ze sobą parasol, bo pogoda będzie się zmieniać. Trochę słońca, trochę chmur. Później z tych chmur może spaść deszcz, zarówno w ciągu dnia, jak i późnym popołudniem i wieczorem. Także jeżeli będziecie długo poza domem, no to parasol jest wręcz wskazany. Dzisiaj także jest nieco chłodniej niż wczoraj, bo temperatura sięgnie maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: O tej porze dzieci już w szkołach. To pierwszy szkolny poranek nowego roku szkolnego. Dzieci liczą dni do następnych wakacji, rodzice liczą wydatki na wyprawkę, a nauczyciele prawdopodobnie liczą jeszcze na chwilę ciszy. A my gramy swoje hity pełne energii w Radio Gra. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. Za chwilę Becky G.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Zawsze z przyjemnością słucha się tego numeru Art Company i Suzana w Radiu Gra. 1 września to nie dla wszystkich przyjemność. Mamy początek nowego roku szkolnego, ale nie ma co narzekać, bo na przykład w Niemczech i w paru innych krajach nowy rok szkolny rozpoczął się już w sierpniu. A dlaczego u nas rozpoczyna się 1 września? Czytam, że tradycja sięga czasów zaborów, a potem po odzyskaniu niepodległości Polska utrzymała tę datę. Ten nowy rok szkolny startuje dzisiaj, potrwa do 25 czerwca 2027. I da aż 187 dni wolnych, wliczając także wakacje, a bez wakacji w tym roku szkolnym będzie aż 120 dni wolnych, a to jest efekt sprzyjającego układu świąt i ferii, także to nie będzie takie trudne.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Robert Miles. Hity pełne energii na pocieszenie w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Mam coś jeszcze na pocieszenie. Dzisiaj warto będzie patrzeć w niebo. Dzisiaj znowu pojawią się spadające gwiazdy, a będzie można ich zobaczyć nawet 10 na godzinę. To maksimum aury gidów. To są bardzo szybkie meteory, poruszające się z prędkością około 66 km na sekundę i podczas przelotu mogą pozostawiać za sobą charakterystyczne, utrzymujące się przez chwilę smugi świetlne. Zadzieranie głowy do góry mamy już przetrenowane podczas ostatniego airshow. Trzeba tylko pamiętać, żeby dzisiaj wieczorem i w nocy patrzeć w niebo. Swedish House Mafia, tak gramy teraz, potem jeszcze Lanberry i Co ja robię tu?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: fajny ten kawałek Lanbery. Co ja robię tu? Dzisiaj uczniowie zadają sobie to pytanie podczas pierwszego dnia roku szkolnego. A skoro rozpoczął się nowy rok szkolny, no to czekamy na najbliższą długą przerwę, czyli na ferie zimowe. Jak to będzie wyglądało w naszym województwie w tym roku? Kujawsko-Pomorskie jest trzecie w kolejności. U nas ferie odbędą się od 15 lutego do 28 lutego. No to już prawie będzie wiosna. A jaka pogoda dzisiaj? O tym za chwilę. Później Rihanna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
5: Szkołę ogarniamy nie

0: kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydanych.

0: I tak powolutku dobijamy do południa, a po 12 oczywiście życzenia urodzinowe. Mogę zdradzić, że dzisiaj 30 świętuje jedna z najpopularniejszych ostatnio aktorek, Zendaya. Okrągłe 30 urodziny. Kto jeszcze i jakie są charaktery dziś urodzonych? O tym po 12, a za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu Twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Zaczynamy raport o 12:00. Będą najnowsze wiadomości, będzie najnowsza prognoza pogody. Chwilę później David Guetta i Run Run River.
6: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Za nami pierwszy dzwonek i oficjalna miejska inauguracja roku szkolnego, która miała miejsce w szkole podstawowej numer 17 przy ulicy Rudackiej w Toruniu.
7: Będziemy życzyć i pedagogom, nauczycielom, przede wszystkim też dyrektorkom i dyrektorom spokojnego roku szkolnego, który się zaczyna od dzisiaj. Powrót do szkoły jest zawsze takim wyzwaniem logistycznym. No, dzieciaczkom będziemy też życzyć tego, żeby nie martwiły się, bo za chwilę są ferie, za chwilę są święta przed feriami jeszcze, a tak naprawdę, żeby ten rok szkolny był dla nich bezpieczny, żeby był owocny i pożyteczny i nadal sprawiał im wiele radości. To wszystko tutaj w SP numer 17.
6: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Nasz reporter Artur Stochla porozmawiał także z uczniami.
8: Na początek zapytam, jak wam minęły wakacje i czy nie mogłyście się już doczekać, żeby wrócić do szkoły?
9: No, bardzo dobrze i no, do szkoły no, nigdy się jakoś nie wraca tak
8: z pełną chęcią.
9: Tak, z pełną chęcią.
10: Wakacje minęły fajnie. No, do szkoły się wraca jak zawsze.
8: A są jakieś przedmioty, które szczególnie lubicie na przykład?
9: No nie.
6: Mówiły uczennice SP numer 17. Zmieniamy temat. Uchwała Toruńskiej Rady Miasta dotycząca powoływania rad okręgów została unieważniona przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Jaki jest powód tej decyzji?
11: No, nadzór wojewody nad uchwałami polega na tym, że weryfikujemy zgodność z prawem wszystkich uchwał podejmowanych w województwie. Są to tysiące uchwał i no, prawnicy moi dopatrzyli się, że tak powiem, uwag na tyle istotnych, że uchwała musiała zostać unieważniona. Rada Miasta Torunia ma prawo oczywiście skorzystać z prawa odwołania do sądu administracyjnego lub uchwalić nową uchwałę ze zmianami, więc jest to naturalna, zwykła procedura. Proszę się tutaj niczego szczególnego nie doszukiwać. Takich uchwał w ramach nadzoru unieważniamy no, dużo. Niestety cały czas, ale ma to charakter tylko i wyłącznie prawny.
6: Mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jadłospisów w stołówkach, przedszkolach i podstawówkach. Ma być między innymi więcej warzyw i owoców, mniej cukru, a do tego przynajmniej raz w tygodniu obiad z warzyw strączkowych.
13: Na pewno zmiany są i to takie trochę budzące obawy naszej pani intendentki i pani, która układa jadłospisy. Między innymi tutaj jest to jedno danie bezmięsne, to zawsze ono takie było u nas. Dochodzą te strączki, do których będziemy musieli przekonać naszych uczniów. Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
6: Mówiła Iwona Łapińska, dyrektor szkoły podstawowej numer 34 w Olsztynie.
14: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia. Dzisiaj musimy spodziewać się niestety trochę słońca, trochę chmur na niebie, no i nieco chłodniejszej aury niż ostatnio, 20 stopni maksymalnie. Do tego szanse na opady deszczu zarówno w ciągu dnia, chociaż tutaj są one mniejsze, jak i nieco większe szanse na opady po południu oraz wieczorem.
5: Pierwszy dzień roku szkolnego ma jedną wielką zaletę i jest tylko raz w roku. Gorzej, że zaraz po nim przychodzi kolejny i kolejny i kolejny. No ale bez paniki, do weekendu już nie tak długo. Dzisiaj wtorek, pierwszy dzień września. Mariusz Pucyło, dzień dobry. Po 12:00 pozdrawiamy solenizantów. Dziś imieniny mają Bronisław i Idzi, a za chwilę David Guetta, Run Run River. Radio

0: brzmi jak wspomnienie wakacji. Paola i Kiara w Radiu Gra. 1 września, kto ma dzisiaj urodziny? Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o gwiazdy, to Gloria Estefan kończy lat 69. Carlos Sainz, kierowca Formuły 1, ma 32 urodziny, a okrągłą 30 świętuje Zendaya. Aktorka i wokalistka znana m.in. z Euforii, Diony czy filmów o Spider-Manie. A człowiek urodzony 1 września nie ma w naturze buntu. Także odnajduje się chyba dobrze w pierwszym dniu nowego szkolnego roku. Ceni sobie wszystko, co piękne, jeżeli chodzi o minusy charakteru. Bywa wielkim hipochondrykiem i prawie zawsze wydaje mu się, że jest chory. No to zdrówka życzymy, a do tego piosenka za chwilę Marisa i Odkochaj.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Nowy AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

Fajny taki numer pod nóżkę. Gdybym był teraz za kółkiem, to pewnie chciałbym mocniej depnąć gaz. Maroon 5 i Christina Aguilera, a uwaga kierowcy, jedna z podtoruńskich dróg w najbliższych dniach będzie całkowicie zamknięta. Na szczęście nie przez cały dzień. O co chodzi? O drogę wojewódzką numer 250, czyli trasę łączącą drogę krajową 15 w Suchatówce ze Służewem i dalej przechodząc w drogę wojewódzką 266 z Aleksandrowem Kujawskim. I tak, jutro od 7 do 15, 3 września od 7 do 15 i 4 w tych samych godzinach ten odcinek będzie zamknięty, a to ze względu na ćwiczenia wojskowe. Warto wiedzieć wcześniej, a teraz jeden z najgorętszych ostatnio numerów. H i Ring My Bell.

0: Być może dzisiejsza pogoda w Toruniu nie jest satysfakcjonująca, ale słuchajcie, jest nadzieja. Prognozy mówią, że 10 września do Torunia powróci upał i będzie przynajmniej 30, a może i więcej stopni. Czekamy, czekamy, a szczegóły pogody na dzisiaj już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5 tysięcy złotych. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.

0: to teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia. Dzisiaj musimy spodziewać się niestety trochę słońca, trochę chmur na niebie, no i nieco chłodniejszej aury niż ostatnio, 20 stopni maksymalnie, do tego szanse na opady deszczu zarówno w ciągu dnia, chociaż tutaj są one mniejsze, jak i nieco większe szanse na opady po południu oraz wieczorem.
3: To jest Radio Gra.

hity pełne energii. Przy nich można się poczuć, jakby ciągle trwały wakacje. Także zachęcam, zostańcie z nami na resztę dnia i na resztę tygodnia. Słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
20: Jest 13 na zegarach w Toruniu, to jest pierwszy dzień września, czas w Radiu Gra na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
21: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Nowy rok szkolny oficjalnie rozpoczęty. Miejska inauguracja odbyła się w szkole podstawowej numer 17 przy Rudackiej. Tam z mikrofonem Radia Gra pojawił się nasz reporter i rozmawiał z uczniami.
22: Ja byłem w Albanii na przykład.
20: I co tam w tej Albanii widziałeś?
22: No, zwiedzałem Tiranę, Durres chyba.
23: Dosyć krótkie były też w Albanii, byłem też w Durres.
20: A to razem byliście w Albanii?
23: Nie, tylko po prostu się jakoś tak w podobnych terminach spotkaliśmy.
20: Cieszycie się? Że jest nowy rok szkolny, że musicie wrócić do szkoły, książki, nauka?
22: Nie do końca.
20: Dlaczego?
22: Dużo nauki, gorszy teraz plan jest, na przykład lekcji.
20: A czym jest według ciebie gorszy plan lekcji? Że co, że tych lekcji jest dużo?
22: Tak, no na przykład do 15 i 3 razy w tygodniu.
23: Słaby plan jest, do 15 mamy 2 razy w tygodniu. No długo lekcje, strasznie.
21: Do SP numer 17 będziemy jeszcze dzisiaj zaglądać. Zmieniamy temat. Wczoraj na toruńskim Jarze został otwarty nowy żłobek miejski numer 5. Obiekt powstał przy ulicy Heweliusza i może przyjąć 150 maluchów.
0: Niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych żłobków miejskich w Toruniu. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najbardziej nowoczesny, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, jeżeli chodzi o elewację. Mamy 6 sal żłobkowych w pełni wyposażonych z salami sypialnymi, z salami dziennymi. Każda z tych sal posiada własny sanitariat, wyposażony w toalety, umywalki, szafki na nocniki. Oprócz tego mamy pralnię w obiekcie, mamy nowoczesną kuchnię z nowoczesnym wyposażeniem. Budynek jest w pełni ekologiczny, spełnia wszystkie najnowocześniejsze normy, jeżeli chodzi o współczynniki przenikania ciepła, jeżeli chodzi o ekologię. Mamy pompę ciepła, mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW, mamy zbiornik retencyjny do wody.
21: Mówił Waldemar Hałat, kierownik budowy. A teraz jeszcze krótkie przypomnienie drogowe. Od dzisiaj możecie już przejechać ulicą Żwirki i Wigury na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa, a to wszystko oznacza, że na tej drodze zakończył się remont, pojawiła się nowa nawierzchnia, krawężniki i chodniki, wykonano też szereg prac kanalizacyjnych. Tamtędy jeździ już także autobus.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyły dwie policyjne akcje. Chodzi o bezpieczną drogę do szkoły i zwalniaj przy szkołach. W pobliżu placówek oświatowych pojawi się m.in. więcej patroli. Funkcjonariusze mają przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Będą też organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, na których będą mówić m.in. o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Obie akcje potrwają do końca miesiąca.
20: -21 stopni pokazują dziś termometry w Toruniu i więcej raczej niestety nie będzie. W dalszej części popołudnia wtorku możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, chociaż nie będzie to spektakularny opad, a na taki wczoraj się jeszcze zapowiadało. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, dokładnie tyle samo. W Toruniu 21 stopni zobaczymy w najcieplejszym punkcie środy. W nocy o poranku od 14 do maksymalnie 15 stopni. Pierwszy dzień września w kalendarzu. Ważna data historycznie, ważna data też dla wszystkich młodych ludzi, którzy właśnie zaczynają edukację. Rozumiem, że pierwszy szok już minął po powrocie dzisiaj delikatnie, spokojnie. A od jutra to wiadomo, prawda? Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Misiecki. Do tematu szkoły oczywiście też będziemy dzisiaj wracać. Polecamy się do 18 z hitami pełnymi energii.

0: Eyes, Kylie Minogue w Radio Gram. Hity pełne energii. A propos Kylie, warto zobaczyć fajny dokument na jeden z platform streamingowych, trzyodcinkowy. Zdecydowanie warto na zbliżającą się jesień. No a propos, właśnie, jesień to powrót do szkoły, chociaż jeszcze lato trwa, żeby nie było żadnych wątpliwości przez kilkanaście dni. No ale młodzież dziś powróciła, aby się przywitać, zapoznać z planem, a od jutra, wiadomo, ze spuszczoną głową powoli i tak dalej, i tak dalej. Do tematu szkoły będziemy wracali. Nada Festival zbliża się dużymi krokami, to w najbliższy weekend. Zielony ogródek toruńskiej Starówki, poznaliśmy zwycięzców i o tym też dziś u nas będzie. Będzie też o zbliżającym się półfinale PGE Ekstraligi, bo to już w niedzielę. Wielkie żużlowe emocje w Lublinie, no i o Copernicus Air Show pewnie zdążymy też coś powiedzieć, bo przecież jeszcze te emocje nie opadły. Nie odchodźcie zbyt daleko. To jest popołudnie z Radiem Gra. Polecamy się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tługłód przegrywa.

0: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: To jest Radio.

0: hold on me. To jest Toruńskie Popołudnie, hity pełne energii, a ja obiecałem, że będą bohaterowie dnia dzisiejszego, czyli uczniowie toruńskich szkół. No to posłuchajcie, z jaką energią wracają. A niektórzy dopiero zaczynają tę przygodę.
1: Jak humor przed pierwszym dniem szkoły?
2: Dobrze.
1: Chciało się wstawać rano?
2: Nie za bardzo.
1: Panowie, wy jesteście tacy zadowoleni, że idziecie do szkoły, że to jest aż zaskakujące.
2: Tak, bardzo dobrze.
1: Dlaczego?
2: Cieszymy się, bo tak, no, będziemy mieli jeszcze więcej kolegów. Nas będzie 25.
1: No dobra, ale wakacje wam się nie podobały?
2: Podobały. Podobały, ale no, też chcemy do szkoły iść.
1: Chcesz się trochę pouczyć?
2: Tak.
1: Brzmicie, jakbyście naprawdę odpoczęli w te wakacje.
2: No, tak, no.
1: I teraz macie energię na 10 miesięcy chodzenia do szkoły.
2: W sumie nawet.
3: Na 8 lat.
1: W zasadzie, to masz rację. No to czego wam życzyć? Dobrych ocen? Mało u nauki?
2: Wszystkiego.
3: Wszystkiego.
0: No to dziewczyny, chłopaki, absolutnie wszystkiego dobrego uśmiechu wam życzymy każdego dnia. Szczególnie o poranku.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: klasyki też wam pogramy dzisiaj tego popołudnia. Hity pełne energii w Radiu Gra. Wracając na chwilę do młodych ludzi, mam wrażenie, że ten entuzjazm powrotu do szkoły jest wprost proporcjonalny do klasy, do której idą uczniowie. Im starsi, tym energia odrobinę mniejsza. Co w pogodzie w Toruniu? O tym za chwilę u nas. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Po reklamie.
9: 21 stopni pokazują dziś termometry w Toruniu i więcej raczej niestety nie będzie. W dalszej części popołudnia wtorku możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, chociaż nie będzie to spektakularny opad, a na taki wczoraj się jeszcze zapowiadało. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, dokładnie tyle samo. W Toruniu 21 stopni zobaczymy w najcieplejszym punkcie środy. W nocy o poranku od 14 do maksymalnie 15 stopni.
10: To jest Radio Gra.

0: Natalia Imbruch i Thorn w Radiu Grzała przed 14. W niedzielę wraca Rolkarska Akademia Jazdy. Pierwsza edycja okazała się w ramach Aktywnego Orlika dużym sukcesem. No to w niedzielę druga szansa dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, czyli po prostu chcą się nauczyć jeździć, albo dla tych, którzy chcą się udoskonalić w tej jeździe, nauczyć się czegoś więcej. No to wpadajcie. Ekipa Yo Rolki czekać na was będzie na rolkowisku przy Skarpie. Wstęp jest całkowicie darmowy od godziny 11 pod naszym radiowym patronatem. Rolkarska Akademia Jazdy w niedzielę 11. Skarpa trzeba być. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Po reklamie.
0: Mamy 14 na zegarach w Toruniu, to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
14: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z nowym rokiem szkolnym wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, które przedstawi nam reporter Artur Stochla.
15: Od teraz komunikacją miejską pojedziemy według rozkładów dni nauki szkolnej. Wznowione zostanie kursowanie linii numer 21, 22, 39, 80 i 152. ZT5 i tramwaj numer 3 zwiększają częstotliwość kursu. Jeśli chodzi o autobus numer 10, to w kursowaniu nastąpią drobne korekty. Natomiast 142 wraca na stałą trasę przez ulicę Kościelną w Papowie Toruńskim. 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95 znowu pojadą przez Żwirki i Wigury. Co więcej, tramwaje linii numer 2, 4 i 7 wracają na stałe trasy po zakończonym remoncie torowiska na ulicy Kościuszki.
14: Po więcej informacji odsyłamy Was na gra.fm. Zmieniamy temat. Na toruńskiej osiedle wraca mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pierwsza akcja po wakacjach już w najbliższą sobotę, 5 września. M-Shock będzie tego dnia dostępny na parkingu Centrum Handlowego przy ulicy Broniewskiego od 9 do 12, a później przejedzie na Chełmińskie Przedmieście i zaparkuje przy cmentarzu od strony Wybickiego od 12.30 do 15.30. Dodajmy, że podczas pierwszej tury M-Shock, która trwała od 7 marca do 6 czerwca, torunianie przekazali łącznie prawie 6 ton odpadów.
1: Sport w Radiu Gra.
14: Teraz wracamy do rozmowy z Patrykiem Gryckiewiczem, międzynarodowym sędzią z Torunia, na co dzień pracującym również na meczach ekstraklasy. Okazuje się, że braki kadrowe wśród sędziów piłkarskich to coraz poważniejszy problem w polskich rozgrywkach. A czy każdy może być sędzią? Jakie trzeba mieć do tego predyspozycje?
13: Na początku przede wszystkim mam wrażenie, że trzeba być fanem piłki nożnej i kochać futbol, no bo to jest najważniejsze. Jeżeli graliśmy w piłkę, bądź jesteśmy w jakikolwiek sposób połączeni z tą piłką nożną, no to myślę, że każdy może spróbować i być może to akurat to będzie to, co, w czym się odnajdzie najlepiej i po prostu stwierdzi, że to jest to, co chciałby robić. No ja dość wcześnie stwierdziłem, że chcę być tym sędzią. Grałem oczywiście też w piłkę w młodzieńczych latach. Natomiast to po prostu mój ojciec gdzieś był sędzią i naturalnie to jakby zostało na mnie scedowane. To broń Boże też nie była żadna presja z jego strony. Po prostu ja sobie założyłem, że chcę być sędzią. No i krok po kroku jakieś tam krótkoterminowe cele sobie wyznaczałem.
14: Mówił Patryk Gryckiewicz.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę polskich żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. Jak przebiega taki test?
16: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
14: Jak dodaje Michał Radkowski, jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
0: W tym tygodniu toruńskie termometry raczej nie przekroczą 21 kreski. Tak ma to wyglądać do końca tygodnia. Dziś i jutro po 21 stopni, w nocy o poranku 14 kresek. A przelotne opady deszczu w dalszej części wtorku też nie są wykluczone. Mamy delikatne obniżone ciśnienie i niekorzystne warunki biometeo, które mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie. A w środę w Toruniu i w regionie już raczej bez opadów. Chwila po 14 na zegarach. Zakładam, że wszystkie białe koszule dzisiaj, które były przygotowane na inaugurację roku szkolnego, już zdjęte. To teraz można szukać stylówki na jutro, na oficjalny pierwszy dzień nowego roku. Jesteśmy z wami jak zawsze z kitami pełnymi energii. Rodziców też pozdrawiamy, bo niektórzy się stresują, a niektórzy skaczą z radości. Wiadomo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Marcin Wisiewski, dzień dobry. Mam dla was na początek jeden z hiciorów tegorocznych wakacji, czyli Bausa Magnetic.

0: Prezental i Marki Marks, czyli Mark Wahlberg za czasów, kiedy jeszcze trochę rapował i nosił szersze spodnie. United, hity pełne energii w Radiu Gra. Dziś Państwo mili, drodzy torunianie, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu na Zielonogródek Toruńskiej Starówki. To Wasze głosy zdecydowały o tym, że La Nonna Siciliana z Łaziennej okazała się tym najlepszym miejscem, najbardziej zielonym ogródkiem. Procentowy rozkład głosów ośmiorga finalistów mamy na portalu gra.fm. No a wszyscy nagrodzeni zostaną uhonorowani na specjalnej gali 25 września w Baju Pomorskim. Poszczegóły odsyłam na gra.fm. No i naszym finalistom gratulujemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
12: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Muzycznym finałem tego tygodnia będzie oczywiście początek festiwalu Nada w naszym mieście, ale w międzyczasie sporo innych koncertów i wydarzeń, m.in. dzisiejszy finałowy koncert uczestników Jazz Masterclasses o 19 w Teatrze Muzycznym w ramach projektu Gra i Ty. A Grzegorz Turnau zagra swój koncert w Toruniu w Jordankach w najbliższy czwartek. Również Wam polecamy to wydarzenie. A sportowe emocje zapewnią na inaugurację sezonu w Toruniu nasi wocaliści. FC Reiter Toruń podejmie rekord Bielsko-Białą w sobotę o godzinie 18, więc wszyscy do SP28. Mamy też finał na dwie orkiestry, które się pojawią na jednej scenie w festiwalu Nowa Muzyka i Architektura w sobotę o 18 w Jordankach. Mahler Killer. Gorąco Wam polecamy w repertuarze. Absolutna klasyka.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Są takie klasyki, które się w ogóle nie starzeją, albo starzeją się po prostu dobrze. Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, tak dla was gramy w Radio Gra. To numer ostatnio dostał nowe życie, chociażby na social mediach. Za chwilę sprawdzamy dla was najnowsze info o pogodzie, a później wracamy z kolejnymi propozycjami tego, co dziać się będzie w naszym mieście.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znacie, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da!
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
13: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
14: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
15: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
16: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok.

0: końca tygodnia. Dziś i jutro po 21 stopni, w nocy o poranku 14 kresek. A przelotne opady deszczu w dalszej części wtorku też nie są wykluczone. Mamy delikatne obniżone ciśnienie i niekorzystne warunki BMTO, które mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie. A w środę w Toruniu i w regionie już raczej bez opadów.
1: To jest Radio Gra.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: wtorek na popołudnie. Wiktor Waligura w Radio Gra. Uzupełniając jeszcze propozycje i serwis Radio Gra poleca, zapomniałem powiedzieć o jednym ważnym koncercie piosenki To. I tu stawiamy znak zapytania. Wielkie przeboje, no, wielki repertuar Agnieszki Osieckiej, Młynarskiego, Przybory czy też Kofty w Toruniu, w Auli UMK w niedzielę wykonywać będą chociażby Katarzyna Dąbrowska, Joanna Trzepiecińska, Hanna Śleszyńska czy też Zbigniew Zamachowski, który pojawi się też w naszym mieście. Ten koncert w niedzielę w Auli UMK również warto go wpisać w plan weekendu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
4: Po reklamie.
5: Marta ogłasza gotowość. My również, jest 15. Czas zatem w radiu gra na kolejny raport z miasta, kraju i świata.
6: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Trwa budowa S10, która ma połączyć Bydgoszcz i Toruń. Inwestycje podzielono na 4 etapy. Bydgoszcz Południe, Emilianowo, Emilianowo-Solec-Kujawski, Solec-Kujawski, Toruń-Zachód i Toruń-Zachód do Toruń-Południe. Trzy pierwsze fragmenty mają być gotowe w połowie przyszłego roku, a ten toruński w maju 2028.
7: No myślę, że najgorsze za nami, bo zawsze procedury są dłuższe niż sama fizyczna budowa. Fizyczna budowa trwa na wszystkich odcinkach. Odcinek, który będzie wreszcie dobrze łączył Toruń z autostradą, to na pewno będzie kwestia pierwszej połowy 2028 roku, kiedy będzie ukończony. Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem po wydaniu decyzji z RID. No, dosyć długotrwałe procedury środowiskowe. Ja nie mogę wydać z RID-u, jeżeli nie mam postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Udało się je pokonać. Ja stwierdziłem, że no nie będę szukał winnych. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi. Ona będzie służyła mieszkańcom, myślę, że kilkadziesiąt lat, jeżeli nie 100, więc kwestia pół roku czy roku, już tak powiem, proszę wszystkich o wybaczenie w tym zakresie.
6: Mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. A teraz zmieniamy temat. Zakończyły się zasadnicze prace przy remoncie torowiska w ciągu Kościuszki, a to oznacza, że tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Nie kursują już zastępcze autobusy. Do końca miesiąca potrwają jeszcze roboty wykończeniowe i porządkowe. Bądźcie ostrożni w tym rejonie. Teraz przenosimy się na Toruński Jar, gdzie wczoraj przy ulicy Heweliusza został otwarty nowy żłobek miejski, numer 5.
8: Żłobek taki dosyć duży, bo 150-osobowy i już na chwilę obecną wiemy, że do adaptacji przystąpią 120 dzieciaczków, a kolejne potwierdzenia mamy, więc ta liczba 150 dzieci na start jest wypełniona. Inwestycja, która jest dla nas olbrzymią satysfakcją, realizowana przez kilkanaście miesięcy w bardzo dużym, szybkim tempie. O tym też mówiliśmy dzisiaj. Zaczęliśmy od kwietnia 2025 roku i przypominamy zawsze, że to była formuła projektu i buduj, więc naprawdę jesteśmy dumni z wykonawcy, dumni z tego, jaki efekt uzyskaliśmy. To jest nowoczesna kubatura, bezpieczna, przystosowana do takich współczesnych wymogów opieki nad tymi najmłodszymi dzieciaczkami.
6: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Słuchacie raportu? Coraz brutalniejsze stają się napady na muzea, ostrzega w najnowszym raporcie Europol. Nie są to już wyspecjalizowani złodzieje dzieł sztuki.
9: Tradycyjny złodziej działał dyskretnie, znał rynek sztuki, unikał przemocy i zwykle należał do zorganizowanej grupy kierowanej przez lidera. Dziś rabujący muzea mają przeszłość związaną z innymi rodzajami przestępstw, są często rekrutowani doraźnie przez media społecznościowe i komunikatory. Europol podejrzewa więc model przestępczości jako usługi na zasadzie, że ktoś zleca kradzież, a inni wykonują napad.
6: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
6: To jest raport sportowy, zapraszam. Dziś pierwsze mecze 1.32 finału Pucharu Polski. Z ciekawszych spotkań o 17.30 Odra Opole podejmie Wisłę Kraków. O 20.30 starcie drużyn z Ekstraklasy w Lublinie Motor podejmie Legię. Co ciekawe, za kilka dni oba zespoły zagrają też w Ekstraklasie. Powody do radości mają również kibice piłkarscy z regionu. Chemik Bydgoszcz podejmie na własnym stadionie ekstraklasowy Piast Gliwice. Dzisiaj rusza też koszykarski memoriał Wojciecha Michniewicza. Mickiewicza. Na początku w hali Uniwersyteckiego Centrum Sportowego zobaczymy mecz pomiędzy niemieckim Basket Wiersburg a szwedzkim Norrköping Dolphins. Twarde pierniki do gry wejdą w środę, czyli jutro, a torunianie zmierzą się właśnie z ekipą z Norrköping. Ten turniej tradycyjnie jest też jednym z elementów przygotowań do nowego sezonu. Pierwszy mecz 3 października przeciwko Kingowi Szczecin.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Słońce i chmury dzisiaj naprzemiennie przeplatają się na toruńskim niebie. Z tych chmur również nie wykluczone są przelotne opady deszczu. Zresztą dzisiaj tego już doświadczyliśmy. 21 stopni i nie chce być więcej w tym tygodniu. To maks, który zobaczymy na toruńskich termometrach. W nocy o poranku zaczniemy środę od 14 kreski. Jutro jest szansa też na większą dawkę słońca w Toruniu. Na co liczymy?
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Po południowej dzień dobry po trzeciej. Kłaniam się, pozdrawiając tych, którzy być może teraz dołączają gdzieś w domu, w pracy, a może w samochodzie, gdziekolwiek jesteście Państwo mili. Pozostańcie z nami, my podkręcamy tempo za chwilę Whenever od pani Shakiry, a później Criss Cross Amsterdam. To są hity pełne energii. Po 15 dodajemy mocy.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie.

0: nazywa się Bryska. To są hity pełne energii w Radiu Gra. Teraz no nie będzie Milusio, bo mamy głos ważny od jednego z naszych słuchaczy, mieszkańców Torunia. No więc trzymamy rękę na pulsie, no i będziemy sprawdzali.
1: Dzień dobry, proszę Państwa, Robinkowo II, ulica Przybyłów, Piskorskiej, Dziewulskiego. Kamosa i trawa jest już tak wysoka, że nawet nie widać małych pieszych, którzy stoją na przejściu dla pieszych. Zaczął się 1 września, jest szkoła. Ja nie wiem, za czym MZD czeka, żeby tego nie skosić. Chwastów i trawników wysokich jest tyle, czy to jest jeszcze miasto, czy to już jest jakaś inna cywilizacja? Zaniedbania, zaniedbania i jeszcze raz zaniedbania.
0: To powiem krótko. Sprawdzamy, dopytujemy i z odpowiedzią wrócimy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcesz.
6: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Skoro pierwszy ciężki sprzęt już się pojawił na terenie Centrum Targowego Park, to wiadomo, że będzie mowa o NADA Festiwalu Piątek i Sobota Wielkiej Gwiazdy Polskiej Sceny i nie tylko polskiej, a samo wydarzenie, o czym mówił u nas Chris Wachowiak, też się rozwija.
1: Staramy się rozwijać, a więc będzie druga scena, będzie większa. Zawsze staramy się też zaskakiwać naszą publiczność, a więc też będzie dużo więcej jakichś scenograficznych elementów. Kolejny raz chcemy ten teren, żeby trochę wyglądał inaczej, żeby publiczność, która wchodzi na festiwal, doświadczała też czegoś innego. Nie tylko oczywiście muzyka, bo ta, wiadomo, co roku mamy kolejne nowe zespoły świetne, ale poza aspektem muzycznym to też ten aspekt wizualny lub też ten aspekt poprawiania rzeczy, w które się wsłuchujemy, które nie do końca działały tak, jak należy.
0: A my już teraz zapraszamy Was także do naszego radiowego studia, które na miejscu na festiwalu będzie i w piątek, i w sobotę, także do Waszej dyspozycji.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

z wakacji, to oznacza także powrót autobusów i tramwajów do tak zwanego normalnego kursowania. Mamy też wznowienie kilku linii. O szczegółach opowiem wam po godzinie 16. Szczegóły meteo natomiast u nas już za chwilę.

0: Opel Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
3: Słońce i chmury dzisiaj naprzemiennie przeplatają się na toruńskim niebie. Z tych chmur również niewykluczone są przelotne opady deszczu. Zresztą dzisiaj tego już doświadczyliśmy. 21 stopni i nie chce być więcej w tym tygodniu. To maks, który zobaczymy na toruńskich termometrach. W nocy o poranku zaczniemy środę od 14 kreski. Jutro jest szansa też na większą dawkę słońca w Toruniu. Na co liczymy?
2: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.

0: Calvin Harris i Summer, no to był spektakularny finał lata w Toruniu, wakacji tegorocznych, Copernicus Air Show, był nie do ciągnięcia, dużo organizacyjnych kwestii do poprawy, ale efekt finalny, trzeba przyznać, że zapierał dech w piersiach. Zapraszamy na nasze sociale, bo tam mamy i dużo filmików, dużo rolek, dużo zdjęć, bardzo dobrych zdjęć z tego wydarzenia. Dziś także na portalu gra.fm pojawił się przelot z kokpitu, no właśnie, Artura Kielaka, faceta, który zrobił na mnie osobiście największe wrażenie podczas tego wydarzenia. Jak to wygląda od środka, z kabiny pilota, to po prostu trzeba zobaczyć. Portal Gra FM. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu Twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
13: Mamy 16 na zegarach w Toruniu. Mamy też dla Was kolejny raport z miasta. Sprawdzamy też, co dzieje się w kraju i na świecie.
14: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek przenosimy się do szkoły podstawowej nr 17 przy ulicy Rudackiej na toruńskim Lewobrzeżu, gdzie dzisiaj odbyła się oficjalna miejska inauguracja roku szkolnego.
15: Czujemy się wyróżnieni, ponieważ dla nas ten rok jest bardzo wyjątkowy z tego względu, że w czerwcu obchodziliśmy jubileusz 60-lecia nadania imienia naszej szkole, generała Józefa Bema. Dzisiaj obchodzimy 60-lecie oddania do użytku tego nowego budynku szkoły, tego żółtego. Jeśli chodzi o organizację miejskiej inauguracji roku szkolnego, no to wymagało to od nas takiego większego zaangażowania logistycznego, ponieważ musieliśmy tak przygotować to wydarzenie, aby cała społeczność uczniowska, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście mogli spotkać się w jednym czasie, bo do tej pory odbywało się to w dwóch, trzech grupach, ze względu choćby na pogodę, więc sala gimnastyczna ma ograniczone możliwości, ale podjęliśmy decyzję, że tworzenie namiotu eventowego, krzeseł dla wszystkich, którzy dzisiaj będą świętowali tą inaugurację, będzie najlepszym rozwiązaniem.
14: Mówił Mateusz Płotkowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 17 w Toruniu. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał także z uczniami o tym, jak spędzili wakacje.
16: Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
17: No, wakacje minęły tak o
10: i się nie cieszę zbytnio.
16: Nie, nie jest jakoś najlepiej, ale szukam pozytywów i przynajmniej zobaczymy się ze znajomymi, tak?
17: No i też można właśnie spędzić czas. Byłam w Pradze i też na obozie harcerskim.
16: A ja byłam w Hiszpanii i na obozie też. No, mogłyby być trochę dłużej, ale jest okej. Okay.
14: Relacje z miejskiej inauguracji znajdziecie oczywiście na gra.fm. Polecamy waszej uwadze nasz radiowy portal. A teraz przenosimy się jeszcze na moment na ulicę Żwirki i Wigury, gdzie zakończył się remont. Przypomnijmy, drogowcy działali na fragmencie od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Tam pojawiła się nowa nawierzchnia, krawężniki, przebudowano chodniki. Wykonano też szereg prac wodno-kanalizacyjnych, a w związku z zakończeniem robót przywrócony został ruch na tym remontowanym odcinku. Nie musicie już korzystać z objazdów. Przez Żwirki i Wigury kursują już także normalnie autobusy.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Po wielomiesięcznej batalii w końcu się udało. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę samochodem. Co dla Mejzy oznacza decyzja starosty?
18: Jeśli będzie chciał na nowo uzyskać uprawnienia, będzie musiał po pierwsze stawić się na badania, a następnie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy teoretycznego i praktycznego. Jeśli nie zda tego sprawdzianu, aby znów móc legalnie jeździć samochodem, musi przystąpić do kursu na prawo jazdy i po tym kursie zdać egzaminy, jak każdy, kto stara się o ten dokument.
14: To był Krzysztof Zasada.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: Mała czarna na popołudnie może się przydać, bo delikatnie spadać zaczęło ciśnienie, no ale raczej nie jest to spektakularny spadek. Mamy też mało korzystne warunki biometeo, zdecydowanie do poprawy. 21 stopni dziś w Toruniu, jutro dokładnie tak samo. Jutro już bez opadów, bo dziś w dalszej części popołudnia, wtorku, te opady w regionie też nie są wykluczone. Jutro też jest szansa na większą dawkę słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: Niech moc popołudnia w drugiej części dnia będzie z wami, tego wam życzę, kłaniam się, dzień dobry, bo zakładam, że ta pierwsza część, najtrudniejsza chociażby związana z obowiązkami dnia codziennego, właśnie dobiega końca. Po czwartej, na dobry początek u nas How Does It Feel, później Lady Punk, no i Shanghai, gramy.
0: Radio Gra, hity pełne energii.
13: Marcin Wiśniewski, piątka po czwartej, witajcie.

0: Pierwszy dzień września, ważna data historycznie, ważna data dla wszystkich młodych ludzi w naszym mieście, w Polsce. No więc też to ważna data dla komunikacji miejskiej w Toruniu, dlatego że toruńskie tramwaje i autobusy wracają do tak zwanego normalnego kursowania, czyli będzie obowiązywał rozkład jazdy dni nauki szkolnej. Tu też mamy kilka zmian, bo kilka korekt chociażby na trasie numer 10, ale też jednocześnie wznawiają kursowanie linie numer 21, 22, 39, 83, 152. Mamy też kilka modyfikacji rozkładu jazdy linii ZT5, czyli autobus za tramwaj, oraz linii tramwajowej numer 3. Tutaj ta częstotliwość kursowania będzie zdecydowanie większa. A i oczywiście wracają autobusy na Żwirki i Wigory. To też dobra i ważna informacja.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
15: O reklamie.
16: Game.
1: To jest Radio Gra.

0: temu, co na serwisu Radio Gra poleca. Zaczniemy od Pchlego Targu przy Grudziąckiej w najbliższą niedzielę od godziny 7 rano. A to miejsce, gdzie zawsze można znaleźć jakieś perełki. Koncert finałowy uczestników Jazz Masterclasses dziś o 19 w Teatrze Muzycznym. Gorąco wam polecamy. A Rolkarska Akademia Jazdy to propozycja dla tych, którzy po raz pierwszy zakładają rolki, albo dla tych, którzy już szlifują swoje umiejętności. To w najbliższą niedzielę od 11 na rolkowisku przy Skarpie. Wstęp jest całkowicie darmowy. A w sobotę w Jordankach finał 30. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. W programie muzyka Wojciecha Kilara, czy też Malera. No i chociażby toruńska premiera 5. Symfonii Sismol. Toruńscy symfonicy i symfonicy Filharmonii Pomorskiej połączą siły na jednej scenie.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

Jeden z moich ulubionych zachrypiętych głosów, Joe Cocker i Tonight w Radio Gra. Za chwilę u nas młoda polska znana artystka, która na Nadzie też się pojawi. Liwka pojawi się z PZ-em, to za kilka minut wcześniej. Sprawdzimy dla was, co nam przyniesie pogoda w Toruniu w najbliższych godzinach.

0: Kauflandu dzisiaj pakuję torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

0: ich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
3: Mała czarna na popołudnie może się przydać, bo delikatnie spadać zaczęło ciśnienie, no ale raczej nie jest to spektakularny spadek. Mamy też mało korzystne warunki biometeo, zdecydowanie do poprawy. 21 stopni dziś w Toruniu, jutro dokładnie tak samo. Jutro już bez opadów, bo dziś w dalszej części popołudnia wtorku te opady w regionie też nie są wykluczone. Jutro też jest szansa na większą dawkę słońca.

0: Scena numer jeden, sobota, 19 Liwka, na żywo w Toruniu na Da Festiwalu. Tam trzeba być. Hity pełne energii w radiu gra. A dobre, ważne przesłania, bo to festiwal dobrych przesłań, mam nieodparte wrażenie, popłyną po raz kolejny w Toruniu na Art Moves. 800 prac w tym roku zgłoszonych do tego konkursu. Te najlepsze z najlepszych nagrodzone zobaczymy w Toruniu od 4 września na Placu Rapackiego, no i w kilku innych lokalizacjach naszego miasta podczas kolejnej finałowej edycji Art Moves. Piszemy o tym więcej na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: I to już 17, panie panowie. Czas zatem na najnowszy, kolejny raport z miasta, kraju i świata. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
9: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Zakończyła się tegoroczna edycja akcji policyjnej Bezpieczne Wakacje. Jak przekazuje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, wyniki są jednoznaczne. Tegoroczne wakacje okazały się zdecydowanie bezpieczniejsze niż te rok wcześniej. Na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 158 wypadków, w których 14 osób zginęło, 189 zostało rannych. Dla porównania, w analogicznym okresie minionego roku odnotowano 179 wypadków, w których śmierć poniosło 26 osób, a rannych zostało 197, przekazują wojewódzcy funkcjonariusze. Zmieniamy temat i przenosimy się na Toruński Jar. Tam wczoraj przy ulicy Heweliusza otwarty został nowy żłobek miejski numer 5. Ta placówka może przyjąć 150 maluchów. Na tym nie koniec inwestycji edukacyjnych na Jarze.
10: Kompletujemy tą infrastrukturę oświatową, edukacyjną, mamy przedszkole 18, mamy szkołę filialną numer 4, której drugi etap już powstaje, już wychodzi z podziemi, także jesteśmy szczęśliwi, widać, że tu jest potencjał i to jest też dla nas takie światełko w tunelu, że mimo tego obrazu depopulacji, tych wszystkich wskaźników, które są na minusie w kontekście demografii, tu warto.
9: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz w naszym raporcie wracamy do rozmowy z Patrykiem Gryckiewiczem, to międzynarodowy sędzia z Torunia, na co dzień pracujący również również na meczach ekstraklasy. Okazuje się, że braki kadrowe wśród sędziów piłkarskich to coraz poważniejszy problem w polskich rozgrywkach. Wielu arbitrów rezygnuje z prowadzenia meczów. Jak wygląda codzienność polskiego sędziego?
7: Rzeczy, które mogą nas zaskoczyć w ekstraklasie, to w zasadzie przyjeżdżamy i często, gęsto to jest mecz, który już się sam toczy, a my mamy po prostu nie przeszkadzać, a jeżeli coś się dzieje, to mamy reagować. I jeżeli tak jest, no to w zasadzie wiadomo, pomyłki zawsze, błędy się zdarzą, no my jesteśmy tylko ludźmi. Jakby nie myli się ten, kto nic nie robi, a mam wrażenie, że na tym poziomie utrzymają się ci, którzy sobie z tym radzą. Po prostu im szybciej się z tym człowiek oswoi, że rzeczywiście te błędy są wkalkulowane i są częścią naszego zawodu, tym po prostu bardziej będzie z tym oswojony i jakby to nie chodzi o to, żeby przejść do porządku dziennego po takim meczu.
9: Mówił nam Patryk Gryckiewicz.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Dzieci wracają do szkół, a na stacjach benzynowych wyższe stawki. Ceny paliw wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. O północy przestał działać rządowy program CPN.
12: Kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
13: Do oporu, pod korek, wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
12: Tak.
13: No to zaoszczędziłem trochę.
12: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
13: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
12: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie będzie dawać, nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
9: Z kierowcami rozmawiał Michał Dobrołowicz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
8: Im dalej w popołudnie, tym coraz chłodniej na toruńskich termometrach. W nocy i o poranku 14 stopni i od tego zaczniemy środę, która maksymalnie przyniesie nam 21 stopni. Przed południem słońce i chmury będą się przeplatały na przemienie na toruńskim niebie, ale jest szansa, że tych promieni będzie odrobinę więcej. Nadal mamy niekorzystne warunki biometeo, no i delikatnie spadające ciśnienie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
8: To jeszcze mówiąc kolokwialnie, biega po mieście, jeździ, śmiga gdzieś, załatwiając kolejne ważne sprawy, kto już może złapać chwilę oddechu w to wtorkowe popołudnie. Kłaniam się, dzień dobry, jesteśmy z wami, dodając mocy tej muzycznej. A zaczniemy od, no, dobrego przeboju. Two Hearts, Phil Collins na początek, a później coś bardziej nowego w Swedish House Mafia. Marcin Wisiewski, dzień dobry.

0: Dodaj melodię ta. Zaglądamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście, które szykuje się do kolejnej edycji pikniku dla bezdomniaków. To już 13. edycja tego wydarzenia, 13 września w Toruniu. Loteria Fandowa, kiermasz książek, stoisko z ciastem, no i przede wszystkim oczywiście możliwość wyprowadzenia psiaka na spacer, albo też zakochania się od pierwszego miałknięcia w kociakach. Niech jesień będzie złota, adoptuj psa lub kota. Tak brzmi hasło tegorocznego pikniku, który odbywać się będzie w Toruniu, w schronisku przy Przybyszewskiego od południa 13 września. Wpisujemy w kalendarz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jeśli komuś smutno, żal, że lato przemija, wakacje już się skończyły, to szukam, patrzę w tej prognozie długoterminowej dla Torunia, czy jeszcze jest jakiś akcent, jest szansa na jakiś letni wakacyjny akcent? No słuchajcie, 25-26 stopni, tak po 10 września jest szansa, że w Toruniu jeszcze zobaczymy. I trzymamy się bardzo mocno tej myśli. Niech tak właśnie będzie. A to się nie wydarzy jutro. Sprawdzamy to za chwilę w naszej prognozie. Jutro maksymalnie 21 stopni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
8: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Po reklamie.
0: Im dalej po południe, tym coraz chłodniej na toruńskich termometrach. W nocy i o poranku 14 stopni i od tego zaczniemy środę, która maksymalnie przyniesie nam 21 stopni. Przed południem słońce i chmury będą się przeplatały na przemienie na toruńskim niebie, ale jest szansa, że tych promieni będzie odrobinę więcej. Nadal mamy niekorzystne warunki biometeo, no i delikatnie spadające ciśnienie.

0: Energia tych chłopaków jest nie do powstrzymania. Polecam ich występy na żywo. Koncerty zespołu NA to w ogóle inny wymiar. Tak smakuje życie, życie jak w Madrycie. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę hit tych wakacji, które już się skończyły. Magnetic od projektu Bauza. No i wrócimy też do pięknej klasyki. Ten głos, ten hit czeka Jonsekada i jego Just Another Day.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Dzień dobry, kocham cię. Właściwie o tej porze to dobry wieczór, kocham cię. Jeszcze przed zachodem słońca. Strachy na lachy. Przemek Grybowski, witajcie. 1 września, no to jutro będą korki na 8. Dzisiaj już dało się zauważyć, prawda, że ruch jest wzmożony, także o tej porze trzymam kciuki za tych, którzy będą musieli dowozić najmłodszych przez cały rok. No to dla was wieczorowo na relaksie. Jeszcze wakacyjne hiciory u nas. Despacito.

0: Teletume Heart, takie klasyki macie u nas wrześniowo. A wiecie, że wrzesień ma nazwę związaną właśnie z wrzosem, bo to właśnie teraz wrzosowiska potrafią wyglądać najbardziej spektakularnie, w szczególności rano, kiedy unoszą się mgły. Natura po prostu zmienia dekoracje na nowy sezon. Może warto wstać się wcześniej i to wszystko gdzieś sobie popodziwiać. A za chwilę w głośniku Swedish House Mafia i klubowe bity w Radiu Gra. Wait So Long.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Krągraf, jeden z wielu hitów, OTSR, wieczorowo w Radiu Gra, już po wakacjach. A jak tam planujecie kolejne urlopy? Bo okazuje się tak statystycznie, że po wakacjach to wiele osób zaczyna już planować swój kolejny urlop. Samo oczekiwanie na wyjazd potrafi być przyjemną częścią całego doświadczenia. Czasem najlepszym lekarstwem na koniec wakacji jest po prostu rezerwacja następnych, albo przynajmniej planowanie podróży tak palcem po mapie.

0: Disco Classic w nowej wersji zrobił to producent Heights, Ring My Bell, dla tych, co za kółkiem z nami, no i jednocześnie apel także do kierowców, uważajcie na jeżyki, bo przecież jeże właśnie teraz zaczynają intensywnie przygotowywać się do chłodniejszych miesięcy, muszą zgromadzić odpowiednie zapasy energii przed zimowym snem. Jeż we wrześniu ma bardzo konkretny plan treningowy, dużo jeść, uważajcie na jeżyki. Za chwilę też dla tych, którzy w drodze z nami, Edward Maja czeka również Taylor Swift.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Pomodori, mozzarella, bazilia.
8: Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
9: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Zapraszamy!
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Rzeczywiście, tak to jest. Niektórzy to w czepku urodzeni, niektórzy faceci to mają dużo szczęścia, a niektórzy mniej. Również w miłości. Trzymam kciuki za jednych i drugich i zapraszam wszystkich jutro po godzinach. Śpiewał Rod Stewart. Jutro też przychodzę z fajnymi hitami. Przemek Grabowski. Słyszymy się po godzinach w środę. Zapraszam wszystkich. Od 18 będzie przebojowo. Po 20 również. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szkołę ogarniamy.

0: lokalnych objętych promocją, a trzy najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Po reklamie.

to a słyszałeś, że w radiu gra. Dziś o legendzie toruńskiej sceny muzycznej. Republika to bez wątpienia jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Grupa, która narodziła się w Toruniu na początku lat 80. na stałe wpisała się w krajobraz muzyczny kraju, a jej twórczość do dziś fascynuje kolejne pokolenia słuchaczy. Historia Republiki to opowieść o muzycznej pasji, artystycznej odwadze, burzliwych rozstaniach i powrotach, a także o niezatartym piętnie, jakie zespół odcisnął na polskiej kulturze. Geneza Republiki sięga końca lat 70., gdy toruńska formacja Res Publica, grająca art rocka, debiutowała na sopockim przeglądzie muzyki młodej generacji. Wkrótce jednak zespół przeszedł metamorfozę. Po odejściu Jana Kastora stery przejął Grzegorz Ciechowski, dotychczasowy flecista, który z czasem stał się charyzmatycznym liderem grupy. W ciągu kilku miesięcy muzycy zmienili nazwę na Republika, a ich brzmienie skręciło w stronę postpunka i nowej fali. Ostateczny skład uformował się w 1981 roku. Obok Ciechowskiego na scenie pojawili się Sławomir Ciesielski, perkusja, Zbigniew Krzywański, gitara oraz Paweł Kuczyński, gitara basowa. Od samego początku zespół był silnie związany ze studenckim klubem pracy twórczej Odnowa przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To tam odbywały się próby i pierwsze koncerty, w tym ten historyczny 25 kwietnia 1981 roku. Republika szybko zaczęła koncertować także w innych klubach studenckich, zdobywając coraz większą popularność dzięki energetycznym występom i nowatorskiemu wizerunkowi scenicznemu. Muzycy ubrani na czarno z obowiązkowymi krawatami stali się symbolem nowoczesności na polskiej scenie. Pierwsze sukcesy i narodziny legendy rock 1982 okazał się przełomowy. Republika zdobyła pierwsze miejsce na drugim festiwalu nowofalowych grup rockowych w Toruniu, a jej utwory zaczęły pojawiać się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i podbijać listy przebojów. Przeboje takie jak Biała Flaga, Telefony, Kombinat czy Sexy Doll do dziś pozostają klasykami polskiego rocka. W 1983 roku ukazał się debiutancki album Nowe Sytuacje, który szybko osiągnął status złotej płyty. Zespół stał się symbolem nowej fali w Polsce, a jego charakterystyczna czarno-biała estetyka zarówno na scenie, jak i w projektach płyt na trwałe wpisała się w historię polskiej muzyki. Republika występowała na największych festiwalach w Jarocinie, Jeleniej Górze, Poznaniu czy Opolu i dzieliła scenę z zagranicznymi gwiazdami. Takimi jak UK Subs. Zespół próbował również podbić rynki zagraniczne. W Wielkiej Brytanii ukazał się anglojęzyczny album 1984, a Republika wystąpiła na prestiżowych festiwalach w Turku i Roskilde. Kolejny album, znaczy Nieustanne Tango Tea, wydany w 1984 roku, przyniósł takie hity jak Obcy Astronom. Jednak rosnąca popularność nie uchroniła grupy przed wewnętrznymi napięciami. Jesienią 1984 roku Grzegorz Ciechowski został powołany do wojska, co osłabiło aktywność zespołu i przyczyniło się do pogłębiających się konfliktów w grupie. W maju 1986 roku, podczas prac nad trzecim albumem, doszło do poważnej kłótni o kwestie artystyczne i finansowe. Ciechowski rejestrował siebie jako wyłącznego autora piosenek, co wywołało sprzeciw pozostałych muzyków. W rezultacie Republika rozpadła się w czerwcu 1986 roku, a część przygotowanego materiału trafiła na solową płytę Ciechowskiego Obywatel GC. Po kilku latach milczenia w 1990 roku drogi muzyków ponownie się zeszły. Powrót Republiki na scenę podczas koncertu Rock Opol był wydarzeniem szeroko komentowanym w mediach. Zespół zagrał dla Polonii Amerykańskiej, a po powrocie nagrał album 1991 z odświeżonymi aranżacjami dawnych przebojów. Do składu dołączył Leszek Biolik, gitara basowa, a Republika rozpoczęła nowy etap działalności, łącząc charakterystyczne brzmienie z nowoczesnymi elektronicznymi elementami. W 1993 roku ukazały się kolejne albumy, w tym Bez prądu, akustyczny zapis najważniejszych utworów zespołu. Współpraca z Kajach dodała repertuarowi nowej świeżości. Kolejne płyty, takie jak Siódma Pieczęć czy Republika Marzeń, pokazały, że zespół
nie boi się eksperymentować i szukać nowych środków wyrazu, choć nie wszystkie eksperymenty przypadły do gustu najwierniejszym fanom. Lata 90. to dla Republiki czas intensywnej działalności koncertowej i nagraniowej. W 1998 roku ukazał się album Masakra z takimi utworami jak Odchodząc czy Mamona, które błyskawicznie zdobyły uznanie słuchaczy. Zespół występował na najważniejszych polskich scenach, brał udział w wielkich wydarzeniach, a nagrania z koncertów były wydawane na płytach. W 2001 roku Republika obchodziła 20-lecie istnienia, planując kolejną płytę, jednak nagła śmierć Grzegorza Ciechowskiego 22 grudnia 2001 roku przerwała te plany na zawsze. Zespół zdecydował się nie kontynuować działalności z nowym wokalistą, uznając, że bez Ciechowskiego Republika nie może istnieć. Po śmierci lidera muzycy organizowali okolicznościowe koncerty, takie jak Kombinat podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu czy Pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. Ukazały się także albumy koncertowe i boksy z pełną dyskografią zespołu. Z biegiem lat muzycy Republiki angażowali się w różne projekty upamiętniające dorobek zespołu. W 2014 roku Krzywański, Ciesielski i Biolik wraz z innymi artystami zainicjowali trasę Nowe Sytuacje, prezentując pierwszą płytę Republiki w nowych aranżacjach. Wydarzenia te, choć nie były reaktywacją zespołu, pokazały, jak silny jest mit Republiki w polskiej kulturze. Ważnym momentem było przyznanie Złotego Fryderyka za całokształt twórczości w 2022 roku. W tym samym roku muzycy wzięli udział w projekcie Obywatele Republiki, a w kolejnych latach kontynuowali koncerty upamiętniające zespół, gromadząc tłumy wiernych fanów w największych miastach Polski. Republika to zespół, który nie tylko wyznaczał trendy muzyczne, ale również inspirował swoim podejściem do sztuki, niezależnością i oryginalnością. Teksty Grzegorza Ciechowskiego, pełne metafor i społecznych odniesień, do dziś uchodzą za jedne z najważniejszych w polskiej muzyce rockowej. Charakterystyczne brzmienie, wyrazista estetyka wizualna i niepowtarzalny klimat koncertów sprawiły, że Republika stała się ikoną, a jej dorobek wciąż pozostaje żywy, inspirując młodych artystów i słuchaczy.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

AI. Zespół Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, 100 lat tradycji i pasji. Zespół Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu to instytucja, która od ponad 100 lat stanowi serce kulturalne miasta i regionu. Szkoła działająca nieprzerwanie od 1921 roku jest nie tylko miejscem edukacji młodych muzyków, ale także przestrzenią, w której muzyczne tradycje spotykają się z nowoczesnością. Historia tej wyjątkowej placówki sięga pierwszych lat niepodległości Polski. 1 września 1921 roku Pomorskie Towarzystwo Muzyczne wspólnie z konfraternią artystów powołało do życia Konserwatorium Muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. Było to pierwsze tego typu konserwatorium na Pomorzu, które miało za zadanie kształcenie muzyków na najwyższym poziomie. W pierwszych miesiącach działalności placówka była podzielona na dwuletnią szkołę wstępną, czteroletnie liceum oraz kursy wirtuozowskie. Dodatkowo funkcjonowały oddziały dla organistów i dyrygentów. Oferta edukacyjna obejmowała naukę gry na fortepianie, organach, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, śpiew solowy i churalny, solfeż, gimnastykę rytmiczną, teorię muzyki, rytuał kościelny, polską pieśń ludową oraz języki obce, łacinę, francuski i włoski. Pierwsza siedziba konserwatorium mieściła się w prywatnym mieszkaniu Adama Kuryło przy ulicy Mostowej 6. W roku szkolnym 1923-1924 szkoła przeniosła się na ulicę Chełmińską 16, gdzie miała do dyspozycji 8 pokoi i jedno większe pomieszczenie. We wrześniu 1933 roku konserwatorium przeniosło się na ulicę Strumykową 19, a w 1936 do dworu Artusa. Kadra nauczycielska składała się zarówno z toruńskich muzyków, jak i profesorów z Warszawy oraz Poznania. Już w czerwcu 1921 roku ustalono miesięczne opłaty za naukę, jednak uczniowie z niezamożnych rodzin mogli być z nich zwolnieni. W 1921 roku odbył się pierwszy publiczny koncert uczniów konserwatorium. Mimo trudności finansowych, które pojawiły się już w latach 1922-1923, szkoła przetrwała dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów, takich jak Marceli Popławski, Henryk Richter, Stanisław Łopatyński i Piotr Perkowski. W drugiej połowie lat 30. sytuacja finansowa uległa poprawie, co pozwoliło na zatrudnienie nowych nauczycieli i zwiększenie liczby uczniów. W 1936 roku konserwatorium rozpoczęło kształcenie nauczycieli śpiewu i muzyki dla szkół ogólnokształcących. Działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu wojny w 1945 roku Irena Kurpisz-Stefanowa podjęła się trudnego zadania odbudowy szkoły muzycznej, która odtąd działała jako instytut muzyczny. Większość przedwojennych nauczycieli zginęła lub opuściła Toruń. Pozostali jedynie Felix Tomaszewski i Jerzy Stefan. Szkoła przeniosła się do budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 28, gdzie rozpoczęła się żmudna odbudowa. Brakowało instrumentów, pomieszczenia wymagały remontu, ale dzięki determinacji kadry i uczniów placówka wznowiła działalność. W marcu 1947 roku szkoła została podzielona na dwie części. Szkołę muzyczną niższego stopnia, której dyrektorem był Felix Tomaszewski, oraz Instytut Muzyczny średniego stopnia, kierowany przez Irenę Kurpisz-Stefanową. Rok później szkoła muzyczna została przekształcona w państwową niższą podstawową szkołę muzyczną, a Instytut Muzyczny w państwową średnią szkołę muzyczną imienia Karola Szymanowskiego. W 1949 roku utworzono Ośrodek Upowszechniania Muzyki, który działał na terenie szkoły i promował muzykę wśród mieszkańców Torunia. W latach 50. i 60. nastąpił czas stabilizacji. Szkoła wreszcie mogła skupić się na rozwoju edukacji muzycznej. W kolejnych dekadach placówka zyskała dodatkowe pomieszczenia i instrumenty, co umożliwiło przyjęcie większej liczby uczniów. W 1979 roku szkoły otrzymały do dyspozycji parter budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 30 i zostały połączone w jeden zespół pod kierownictwem Ireny Bagińskiej-Chorosiewicz. Rok 1990 przyniósł kolejną ważną zmianę. Powstał Zespół Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu. Szkoła otrzymała nową siedzibę przy ulicy Tymona Niesiołowskiego 20. We wrześniu 2000 roku działalność w ramach zespołu rozpoczęła ogólnokształcenie

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Pan Rembiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się we wtorek. Zapraszam.
17: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
16: Za nami pierwszy dzwonek i oficjalna miejska inauguracja roku szkolnego, która miała miejsce w szkole podstawowej numer 17 przy ulicy Rudackiej w Toruniu.
18: Będziemy życzyć i pedagogom, nauczycielom, przede wszystkim też dyrektorkom i dyrektorom spokojnego roku szkolnego, który się zaczyna od dzisiaj. Powrót do szkoły jest zawsze takim wyzwaniem logistycznym. No, dzieciaczkom będziemy też życzyć tego, żeby nie martwiły się, bo za chwilę są ferie, za chwilę są święta przed feriami jeszcze, a tak naprawdę, żeby ten rok szkolny był dla nich bezpieczny, żeby był owocny i pożyteczny i nadal sprawiał im wiele radości. To wszystko tutaj w SP numer 17.
16: Mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia, który wspomina także o inwestycjach realizowanych w toruńskiej oświacie.
18: Prowadzimy inwestycje, jeśli chodzi o infrastrukturę oświatową, to są inwestycje, jeśli chodzi o drugi etap szkoły podstawowej, filialnej na tak zwanym Jarze, to zespoły sportowe, szatnie, zaplecza, które realizujemy przy drugim liceum ogólnokształcącym, tak żeby przygotować się na wejście szkoły mistrzostwa sportowego. Właśnie tam mniejsze remonty i zespoły żywieniowe, jeśli chodzi o SP numer 11 i pierwsze liceum ogólnokształcące doczekało się remontu bieżni i boiska przy ulicy Mickiewicza, więc tych drobnych, większych, mniejszych remontów jest mnóstwo. WIR, Wydział Inwestycji i Remontów, realizuje za łączną sumę w tym roku ponad 5 milionów złotych.
16: Dodawał prezydent Torunia. A teraz wróćmy jeszcze do szkoły podstawowej numer 17, gdzie, jak informowaliśmy, odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego.
19: Czujemy się wyróżnieni, ponieważ dla nas ten rok jest bardzo wyjątkowy, z tego względu, że w czerwcu obchodziliśmy jubileusz 60-lecia nadania imienia naszej szkole, generała Józefa Bema. Dzisiaj obchodzimy 60-lecie oddania do użytku tego nowego budynku szkoły, tego żółtego. Jeśli chodzi o organizację miejskiej inauguracji roku szkolnego, no to wymagało to od nas takiego większego zaangażowania logistycznego, ponieważ musieliśmy tak przygotować to wydarzenie, aby cała społeczność uczniowska, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście mogli spotkać się w jednym czasie, bo do tej pory odbywało się to w dwóch, trzech grupach ze względu choćby na pogodę, więc sala gimnastyczna ma ograniczone możliwości, ale podjęliśmy decyzję, że tworzenie namiotu eventowego, krzeseł dla wszystkich, którzy będą świętowali tą inaugurację, będzie najlepszym rozwiązaniem.
16: Mówił Mateusz Płotkowski, dyrektor szkoły podstawowej numer 17 w Toruniu. Nasz reporter Artur Stochla porozmawiał także z uczniami.
1: Na początek zapytam, jak wam minęły wakacje i czy nie mogłyście się już doczekać, żeby wrócić do szkoły?
3: No, bardzo dobrze i no, do szkoły no, nigdy się jakoś nie wraca tak
1: z pełną chęcią.
3: Tak, z pełną chęcią.
4: Wakacje minęły fajnie. No, do szkoły się wraca jak zawsze.
1: A są jakieś przedmioty, które szczególnie lubicie na przykład?
3: No nie.
16: Nasz reporter rozmawiał także z uczniami o tym, jak minęły im wakacje.
15: Ja byłem w Albanii na przykład.
1: I co tam w tej Albanii widziałeś?
15: No, zwiedzałem Tiranę, Durres chyba.
20: Dosyć krótkie były też w Albanii, byłem też w Durres.
1: A to razem byliście w Albanii?
20: Nie, tylko po prostu się jakoś tak w podobnych terminach spotkaliśmy.
1: Cieszycie się, że jest nowy rok szkolny, że musicie wrócić do szkoły, książki, nauka?
15: Nie do końca.
1: Dlaczego?
15: Dużo nauki, gorszy teraz plan jest, na przykład lekcji.
1: A czym jest według ciebie gorszy plan lekcji? Że co, że tych lekcji jest dużo?
15: Tak, no na przykład do 15 i 3 razy w tygodniu.
20: Słaby plan jest, do 15 mamy 2 razy w tygodniu. No długo lekcje strasznie.
1: Jak ci minęły wakacje i czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
21: No wakacje minęły tak i się nie cieszę zbytnio.
22: Nie jest jakoś najlepiej, ale szukam pozytywów i przynajmniej zobaczymy się ze znajomymi, tak?
23: No i też można właśnie spędzić czas i byłam w Pradze i też na obozie harcerskim.
24: A ja byłam w Hiszpanii i na obozie też.
22: No, mogłyby być trochę dłużej, ale jest okej. Okay.
16: Mówili uczniowie szkoły podstawowej nr 17 w Toruniu. A relacje z miejskiej inauguracji znajdziecie na gra.fm.
17: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
16: Teraz mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z nowym rokiem szkolnym wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów, które przedstawi nam reporter Artur Stochla.
11: Od teraz komunikacją miejską pojedziemy według rozkładów dni nauki szkolnej. Wznowione zostanie kursowanie linii numer 21, 22, 39, 80 i 152. ZT5 i tramwaj numer 3 zwiększają częstotliwość kursów. Jeśli chodzi o autobus numer 10, to w kursowaniu nastąpią drobne korekty. Natomiast 142 wraca na stałą trasę przez ulicę Kościelną w Papowie Toruńskim. 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95 znowu pojadą przez Żwirki i Wigury. Co więcej, tramwaje linii numer 2, 4 i 7 wracają na stałe trasy po zakończonym remoncie torowiska na ulicy Kościuszki.
16: Po więcej informacji odsyłamy was na gra.fm.
17: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
16: Żłobek miejski numer 5 przy ulicy Heweliusza na Toruńskim Jarze oficjalnie otwarty. Ta placówka może przyjąć 150 maluchów.
25: Jest to obiekt moich marzeń. Bardzo nowoczesny, blisko natury. Czekamy tak naprawdę na nasze maluszki, na to jak będą odkrywały, eksplorowały tą przestrzeń, jak będą codziennie doświadczały nowych, ciekawych sytuacji. Czekamy jak będą się rozwijały i mamy nadzieję, że spełnimy wszelkie oczekiwania. Stawiamy również na dialog z rodzicami. Nowoczesny obiekt, przeznaczony dla 150 dzieci, prawie 1400 metrów kwadratowych, 6 grup. Wyposażenie jest mega nowoczesne, dźwiękochłonne panele na ścianach, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, która będzie nam poprawiała tutaj jakość powietrza, więc mamy nadzieję, że i ta bliskość natury, która jednocześnie jest przedłużeniem sali. Wszyscy oczekują na otwarcie. Mieliśmy już kilka wizyt. Rodzice bardzo zainteresowani placówką. Dzieci myślę, że czuły się bardzo dobrze, eksplorowały tą przestrzeń.
16: Mówiła Marzena Zajączkowska, dyrektor żłobka miejskiego numer 5 w Toruniu. Inwestycja kosztowała blisko 15 milionów złotych, ale była realizowana z dofinansowaniem.
26: Niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych żłobków miejskich w Toruniu. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najbardziej nowoczesny, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, jeżeli chodzi o elewację. Mamy 6 sal żłobkowych w pełni wyposażonych z salami sypialnymi, z salami dziennymi. Każda z tych sal posiada własny sanitariat wyposażony w toalety, umywalki, szafki na nocniki. Oprócz tego mamy pralnię w obiekcie, mamy nowoczesną kuchnię z nowoczesnym wyposażeniem. Budynek jest w pełni ekologiczny, spełnia wszystkie najnowocześniejsze normy, jeżeli chodzi o współczynniki przenikania ciepła, jeżeli chodzi o ekologię. Mamy pompę ciepła, mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW, mamy zbiornik retencyjny do wody.
16: Mówił Waldemar Hałat, kierownik budowy. Więcej o tej inwestycji mówi także Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
18: Żłobek jest taki dosyć duży, bo 150-osobowy i już na chwilę obecną wiemy, że do adaptacji przystąpią 120 dzieciaczków, a kolejne potwierdzenia mamy, więc ta liczba 150 dzieci na start jest wypełniona. Inwestycja, która jest dla nas olbrzymią satysfakcją, realizowana przez kilkanaście miesięcy w bardzo dużym, szybkim tempie. O tym też mówiliśmy dzisiaj. Zaczęliśmy od kwietnia 2025 roku i przypominamy zawsze, że to była formuła projektu i buduj, więc naprawdę jesteśmy dumni z wykonawcy, dumni z tego, jaki efekt uzyskaliśmy. To jest nowoczesna kubatura, bezpieczna, przystosowana do takich współczesnych wymogów opieki nad tymi najmłodszymi dzieciaczkami. Tu na jarze, tak jak już wcześniej mówiliśmy, kompletujemy tą infrastrukturę oświatową, wczesnoedukacyjną. Mamy przedszkole 18, mamy szkołę filialną numer 4, której drugi etap już powstaje, już wychodzi z podziemi. Także jesteśmy szczęśliwi, widać, że tu jest potencjał i to jest też dla nas takie światełko w tunelu, że mimo tego obrazu depopulacji, tych wszystkich wskaźników, które są na minusie w kontekście demografii, tu warto, bo i Lewobrzeże, i północ Torunia, szczególnie osiedle tak zwanego Jaru, jest z tym potencjałem naprawdę za pan brat i wiemy, że tu warto w to inwestować i przez kolejne lata będziemy mieli dzieciaczki.
16: Mówił prezydent naszego miasta.
17: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
16: Braki kadrowe wśród sędziów piłkarskich to coraz poważniejszy problem w polskich rozgrywkach. Wielu arbitrów rezygnuje z prowadzenia meczów, zniechęceni hejtem i presją, a kursy sędziowskie kończy zaledwie garstka kandydatów. Jak wygląda codzienność polskiego sędziego i dlaczego tak trudno utrzymać się w tym zawodzie? O wyzwaniach, motywacjach i trudnych decyzjach opowiada na naszej antenie Patryk Gryckiewicz, międzynarodowy sędzia z Torunia, na co dzień pracujący również na meczach ekstraklasy.
0: Generalnie wszystko zależy od tego, gdzie jadę na mecz, kiedy mam ten mecz i co to za mecz. Jeżeli lecę w Europę, no to te przygotowania są trochę zaburzone, bo jest dużo przelotów i tak dalej. Natomiast zawsze przed meczem robimy trening. Sędziujemy mecz, no i po meczu jest następnego dnia powrót. W Polsce wygląda to troszeczkę inaczej, bo mamy więcej czasu, żeby ten mikrocykl przygotować i tak dalej, więc w zasadzie w poniedziałek otrzymujemy obsadę. No i już jakby bezpośrednio pod to przygotowywujemy się fizycznie, psychicznie i tak dalej. Czyli w poniedziałek robimy zamykamy weekendowe mecze jakimś takim recovery session, rozbieganiem bądź lżejszym treningiem, no i od wtorku wchodzimy na pełne odbroty, żeby na ten weekend być już gotowy.
16: Z Patrykiem Gryckiewiczem rozmawiał nasz dziennikarz.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Tym razem przenosimy się w niezwykły świat toruńskich prezydentów i burmistrzów, by przyjrzeć się ich losom, decyzjom i ścieżkom życia, które na zawsze wpisały się w historię miasta nad Wisłą. Cofniemy się ponad 100 lat wstecz, do czasów, kiedy Toruń przechodził burzliwy okres powrotu do odradzającej się Polski, a władzę obejmowali ludzie nietuzinkowi, zdeterminowani, wykształceni, oddani sprawie publicznej. Czy słyszeliście kiedyś o doktorze Ottonie Steinbornie? To właśnie on, pochodzący z rodziny niemieckiej, urodzony w Nowych Suminach w Borach Tucholskich, został pierwszym polskim burmistrzem Torunia po odzyskaniu niepodległości. Jego życie to gotowy scenariusz na film. Początkowo planował zostać duchownym, studiując teologię, jednak wkrótce zafascynowała go medycyna i to właśnie jej poświęcił swoją karierę. Studiował w wielu niemieckich miastach, takich jak Würzburg, Berlin, Monachium, Rostock czy Lipsk, gdzie pod koniec października roku 1899 uzyskał tytuł doktora. Zaraz potem przyjechał do Torunia, gdzie rozpoczął praktykę lekarską, bardzo szybko angażując się w życie społeczne i naukowe, między innymi w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Lata Wielkiej Wojny i czas po jej zakończeniu były szczególnie ważne dla przyszłości miasta. Doktor Steinborn, będąc już znaną postacią w Toruniu, stał się przewodniczącym Polskiej Rady Ludowej, która powstała w listopadzie 1918 roku. To właśnie on, jako czołowy działacz polskiego ruchu narodowego, zabiegał o prawa Polaków w mieście, które przez dziesięciolecia pozostawało pod zaborem pruskim. To jemu przypadł w udziale zaszczyt powitania polskiego wojska, które 18 stycznia 1920 roku wkroczyło do Torunia, symbolicznie kończąc okres zaboru. W tym samym dniu został mianowany komisarycznym burmistrzem Torunia, piastując ten urząd do 9 lutego tego samego roku. Choć jego kadencja była krótka, Steinborn zapisał się złotymi zgłoskami w historii miasta. Po zakończeniu misji burmistrza nie odszedł od spraw publicznych, został radnym miejskim, angażował się w działalność Narodowej Partii Robotniczej, a następnie zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Najpierw pod koniec marca 1926 roku objął mandat senatora pierwszej kadencji, a później w latach 1928-1930 był senatorem drugiej kadencji z województwa pomorskiego. Jego życie prywatne również warte jest wspomnienia. W październiku 1900 roku poślubił Helenę Tomilę z domu Kawczyńską. Otton Steinborn zmarł 4 sierpnia 1936 roku, a pochowany został na cmentarzu Świętego Jerzego w Toruniu. A czy słyszeliście o Bronisławie Ditlu, kolejnym prezydencie Torunia? Urodził się 15 sierpnia 1878 roku w Żuchowie, w rodzinie ziemiańskiej o głębokich tradycjach. Jego stryjecznym dziadkiem był wybitny lekarz i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Józef Ditl, co niewątpliwie wpłynęło na kształtowanie postaw społecznika i urzędnika w młodym Bronisławie. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie studiował prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak zanim rozpoczął urzędniczą karierę, przez krótki czas pracował w rodzinnych dobrach ziemskich. Jego droga zawodowa wiodła przez różne urzędy w Galicji, pracował w namiestnictwie galicyjskim, w starostwach w Mielcu, Rochatynie, Kołomyi czy Przeworsku. W czerwcu 1920 roku został starostą powiatu kolbuszowskiego, a od maja 1921 roku powiatu śniatyńskiego. To właśnie z tego stanowiska trafił do Torunia, gdzie od 1 maja 1921 roku do 26 kwietnia roku następnego pełnił funkcję prezydenta miasta. Dietl odegrał ważną rolę w procesie spolszczania urzędów Torunia, dbając, by administracja miejska stała się bardziej przyjazna polskim obywatelom. Po zakończeniu pracy w Toruniu objął stanowisko starosty grodzkiego w Poznaniu, a następnie starosty powiatowego w Inowrocławiu. Od 1929 roku mieszkał i pracował w Poznaniu, gdzie kierował biurem informacji Poznańskiej Wystawy Krajowej, a tuż przed wybuchem II wojny światowej został zastępcą kierownika Urzędu Wojewódzkiego. Bronisław Ditl był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w maju 1923 roku
oraz Brązowym Krzyżem Zasługi w 1938 roku. Zmarł 24 stycznia 1952 roku w Poznaniu, gdzie spoczywa na cmentarzu Junikowo. W życiu prywatnym Bronisław Dietl również miał wiele powodów do dumy. W listopadzie 1923 roku poślubił Anielę Znaniecką, córkę Adama I polskiego starosty Inowrocławskiego. Z ich małżeństwa urodziło się dwoje dzieci, Barbara, która została biochemiczką, oraz Jerzy, profesor ekonomii na Uniwersytecie Poznańskim i były senator Rzeczypospolitej Polskiej. Takie właśnie postaci kształtowały Toruń u progu niepodległości. To dzięki takim ludziom Toruń zyskał szansę na lepszą przyszłość, a ich historie na zawsze pozostaną inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu, gdzie odkrywamy przed wami niezwykłe historie i ciekawostki prosto z serca Grodu Kopernika. Dziś przeniesiemy się w świat toruńskiej kultury i sztuki, a wszystko za sprawą niezwykłego miesięcznika, który od lat towarzyszy mieszkańcom i miłośnikom tego miasta. Mowa oczywiście o toruńskim informatorze kulturalno-artystycznym IKAR. Wyobraźcie sobie, że od września 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawił się na toruńskich ulicach, IKAR stał się nieodłącznym przewodnikiem po wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych. To właśnie on, wydawany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia, przez lata był mostem pomiędzy twórcami a odbiorcami. Co ciekawe, przez pewien czas pieczę nad nim sprawował również Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. Wydawany całkowicie bezpłatnie, IKAR dociera do szerokiego grona mieszkańców i turystów. Znajdziecie go w każdej toruńskiej instytucji kultury, w Ośrodku Informacji Turystycznej, a także w klubach i restauracjach, które na stałe wpisały się w kulturalny krajobraz miasta. Miesięcznik ten jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją zawartość, ale także formę. Każde wydanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza z nich to zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, artykuły o mieście oraz wywiady z niezwykłymi ludźmi związanymi z Toruniem. To właśnie tutaj czytelnicy mogą poznać kulisy powstawania toruńskich spektakli, koncertów czy wystaw, a także przeczytać rozmowy z artystami, których twórczość inspiruje kolejne pokolenia. Druga część to swoiste kalendarium, czytelny przewodnik po propozycjach na cały miesiąc przygotowany przez każdą z instytucji. Na końcu każdego numeru znajduje się chronologiczny wybór wydarzeń, który pozwala szybko sprawdzić, co dzieje się w Toruniu danego dnia. Dzięki temu IKAR stał się dla wielu mieszkańców niezbędnym narzędziem do planowania czasu wolnego. Nie można pominąć faktu, że od lutego 2010 roku IKAR zyskał zupełnie nową tożsamość wizualną. Wszystko za sprawą ogólnopolskiego konkursu dla grafików, który ogłosił Urząd Miasta Torunia. Zwycięzcą został Rafał Drzycimski, a jego projekt logo i szaty graficznej do dziś budzi uznanie zarówno czytelników, jak i specjalistów od designu. Nowoczesna oprawa graficzna idzie w parze z troską o lokalnych artystów. To właśnie oni projektują okładki i zamieszczają w miesięczniku swoje autorskie rysunki. W ten sposób miasto sprawuje nad nimi swoisty mecenat, promując ich twórczość i umożliwiając dotarcie z nią do szerokiego grona odbiorców. Popularność IKARA najlepiej oddaje fakt, że cały nakład, który obecnie wynosi 2500 egzemplarzy, znika z półek w ciągu zaledwie kilku dni od ukazania się kolejnego numeru. Mieszkańcy Torunia nie wyobrażają sobie miesiąca bez tego przewodnika po świecie kultury, a turyści chętnie sięgają po niego, by jeszcze lepiej poznać miasto i jego ofertę kulturalną. Historia IKARA to jednak nie tylko sukcesy i rozwój, ale również trudne momenty. W kwietniu 2020 roku, na początku pandemii, wydawanie miesięcznika zostało zawieszone. Przez ponad 4 lata na toruńskich ulicach brakowało tego barwnego przewodnika, a miłośnicy kultury z niecierpliwością wyczekiwali jego powrotu. Na szczęście w październiku 2024 roku, po długiej przerwie, IKAR znów pojawił się wśród mieszkańców, przynosząc świeżą dawkę inspiracji i informacji o życiu kulturalnym miasta. Warto wspomnieć o osobach, które stoją za sukcesem tego wyjątkowego wydawnictwa. Kiedy IKAR wrócił na rynek, stanowisko redaktorki naczelnej ponownie objęła Magdalena Kujawa, która z ogromnym zaangażowaniem kierowała redakcją i dbała o to, by miesięcznik odpowiadał na potrzeby czytelników. W marcu 2026 roku stery przejął Jarosław Jaworski, obecny redaktor naczelny. To on dziś czuwa nad każdym numerem, dbając o to, by IKAR nieustannie inspirował, informował i łączył mieszkańców Torunia. Dzięki IKAR-owi Toruń żyje kulturą. To właśnie ten miesięcznik pokazuje, jak bogate i różnorodne jest życie artystyczne miasta. Od koncertów przez wystawy, aż po spotkania z twórcami, każdy znajdzie tu coś dla siebie. A jeśli jeszcze nie mieliście okazji sięgnąć po swój egzemplarz, warto poszukać go w jednej z toruńskich instytucji. Bo IKAR to nie tylko informator, to kawałek historii, tradycji i pasji, które na stałe wpisały się w codzienność Torunia. A słyszałeś, że właśnie dzięki takim inicjatywom Toruń nieustannie zaskakuje, inspiruje i przyciąga ludzi z całej Polski? Oto kolejny powód, by być dumnym z naszego miasta.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Choć w codziennej mowie mieszkańcy często używają określenia dzielnice, Toruń formalnie nie jest podzielony na dzielnice. W rzeczywistości funkcjonują tutaj aż 24 oficjalne części miasta, których nazwy i granice mają kluczowe znaczenie dla administracji, planowania przestrzennego, a także codziennego życia Torunian. Odrębny podział zastosowano przy tworzeniu rad okręgów, jednostek pomocniczych, których 13 obszarów pokrywa się częściowo z historycznymi nazwami osiedli. Dziś zapraszamy na wyjątkową podróż po wybranych częściach Torunia. To Barbarka, Bielany i Bielawy. Przybliżymy ich dzieje, znaczenie oraz miejsca, które tworzą wyjątkowy charakter miasta Kopernika. Barbarka to część Torunia położona w północnej części miasta na styku historii, natury i pamięci narodowej. Jej dzieje sięgają czasów średniowiecznych. Pierwsze wzmianki o tej lokalizacji pojawiają się już w XIII wieku. W 1299 roku zbudowano tutaj pierwszy obiekt sakralny ku czci świętej Barbary. Od tego czasu Barbarka stała się miejscem kultu, pielgrzymek i lokalnych tradycji religijnych związanych z relikwiami świętej przechowywanymi nieopodal w Starogrodzie. W kolejnych wiekach Barbarka przeszła pod zarząd miasta Torunia, a jej historia przeplatała się z losami kaplicy, młyna wodnego, a także cmentarza, który powstał w sąsiedztwie świątyni. W XVIII i XIX wieku pojawiły się tu wzmianki o cudownym źródle, które według historyków mogło znajdować się w okolicach kaplicy. Przełom XIX i XX wieku przyniósł Barbarce nowe funkcje. Dzięki rozległym lasom i malowniczym krajobrazom stała się jednym z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców Torunia. W okresie międzywojennym powstał tu przystanek kolejowy, uruchomiono pociągi motorowe, a w 1925 roku wybudowano grotę świętej Barbary. Niestety Barbarka zapisała się także tragicznymi kartami w historii Polski. Jesienią 1939 roku stała się miejscem masowych egzekucji polskiej ludności cywilnej przeprowadzonych przez okupanta niemieckiego. Po wojnie Barbarka stała się miejscem pamięci narodowej. Dziś Barbarka to nie tylko symboliczna przestrzeń, ale także miejsce edukacji ekologicznej. Przy ulicy Przysieckiej 13 działa szkoła leśna mieszcząca się w zabytkowej leśniczówce. Bielany to część Torunia położona na prawobrzeżu w północno-zachodniej części miasta. Sąsiaduje od zachodu i północy z Barbarką, od wschodu z Wrzosami i Chełmińskim Przedmieściem, a od południa z Bydgoskim Przedmieściem. Bielany to miejsce, które łączy bogatą historię z nowoczesnością i nauką. Nazwa Bielany wywodzi się prawdopodobnie od jasnych, piaszczystych gleb, które dominowały niegdyś w tej okolicy. Istnieje również hipoteza, że nazwa pochodzi od dawnych bielników, gdzie wybielano wosk i płótno. Geograficznie Bielany położone są na wzgórzach wydmowych, porośniętych rozległymi lasami sosnowymi, które oddzielają je od centrum miasta. Lasy te, zwane Laskiem Bielańskim, stanowią zielone zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców. Historia Bielan sięga średniowiecza. Przez wiele wieków funkcjonowało tu miejsce straceń dla przestępców, znane jako Szubienicza Góra lub Wiesiołki. Pod koniec XVII wieku powstał tu folwark, którego właścicielem był Daniel Krzysztof Janicen, gdański kupiec związany z Toruniem.

a hala rozebrana w latach 50. Współczesne Bielany to także Centrum Nauki i Edukacji. Znajduje się tu rozległy kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego otwarcie miało miejsce 2 października 1973 roku. Na obszarze 82 hektarów mieszczą się wydziały, instytuty, domy studenckie, a także Akademickie Centrum Kultury i Sztuki. Od nowa to tu bije serce akademickiego Torunia. Ważnym obiektem jest również Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Rydygiera. Bielany są także miejscem licznych zabytków. Do rejestru wpisano m.in. Fort VII i Fort VIII twierdzy Toruń oraz elementy kampusu uniwersyteckiego. Bielawy to część Torunia położona na prawobrzeżu pomiędzy Grębocinem na północy a lasami i osiedlem na Skarpie na południu. Granice tego obszaru wyznaczają tory kolejowe, szosa lubicka oraz rów wodny. Ważnym historycznym obiektem Bielaw jest park, który stanowi pozostałość po zespole dworsko-parkowym z końca XVIII wieku. Dawniej tętniło tu życie ziemiańskie, a dziś park stanowi zieloną enklawę dla mieszkańców.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: love you, baby.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: Słuchasz, Radia Gra.
1: Tylko

0: Radiogra.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.
1: I